0: Polska, Kielce.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Tak, to Sobel. Kochasz? 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
1: Tymczasem za nami pierwsze wielkie wolne w tym roku, połączone z ciepełkiem. Więc mamy dla was przegląd tego, kto co gdzie robił na majówkę.
2: Na przykład Małgosia Rozenek wybrała słoneczną Rivierę.
1: Na przykład Sandra Kubicka była na luksusowej Marbei.
2: A Wersot postawiła na tradycyjnego grilla.
0: A Michał Koterski, zresztą tutaj dzisiaj o superach z przodu na pierwszej stronie, Koterski w Trójmieście, w Sopocie.
1: Lecimy dalej, bo Doda na przykład, nie wiem czy widzieliście, zachwyciła cały Kraków i całą Polskę, bo przebrała się za flagę i w biało-czerwonej pelerynie zaśpiewała nasz hymn.
0: Ja właśnie to widziałem, to naprawdę była ona, tak?
1: Tak, tak.
2: No, ale flaga Doda.
1: Ładnie. W ogóle Doda ostatnio punktuje, naprawdę.
2: No, natomiast para prezydencka, czyli Karol i Marta Nawroccy, reprezentowali kraj podczas oficjalnych obchodów Dnia Flagi.
0: Ale bardzo dobrze, ktoś musi pilnować flagi, gdy reszta narodu pilnowała karkówki. Jankes,
3: Kama, Wiktor.
4: Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego?
5: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Kama gotowa, wyrywa się już do mikrofonu i bardzo dobrze.
1: Happy birthday to you, Anka.
2: Eska, budzi w urodziny.
3: Czysty głos, takie gardło przepukane karkówką.
4: Cześć Aniu, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Słuchaj, my tutaj z samego rana robimy ci niespodziankę, bo podobno dzisiaj, 4 maja, kończysz 40 lat.
3: O, cię kręcę!
0: Czy świętowałaś już w majówkę, czy zostawiłaś to sobie na dzisiaj?
5: Tak, świętowaliśmy w piątek.
4: Sobotę, niedzielę i w poniedziałek!
5: Można tak powiedzieć.
3: Wyjątkowo świeżo i pachnąco, jak na 3 dni świętowania,
4: jak
3: naprawdę.
4: Jak karkówka z grilla.
0: Co byś chciała dostać, jeśli ty znajomi teraz słuchają i pomyślą, o, dowiemy się, co byś chciała dostać od nich?
5: Ja już od znajomych dostałam to, co chciałam, czyli byli ze mną podczas imprezy do rana, także ja już dostałam wszystko.
4: No, jeśli razem stworzyliście wspomnienie.
3: Jak następnym razem będziecie czekali na prezenty ode mnie, to pamiętajcie, przyjaźń się liczy.
0: I zdrowie.
3: Tak jest.
4: I bardzo tak jest. Ale faktem, ty dostałaś niesamowity prezent 37 lat temu i ten prezent tak trwa obok ciebie. Chodzi mi o Monikę, twoją przyjaciółkę.
3: Podobno 3 lata miałeś, jak się poznałyście w przedszkolu.
4: Podobno do podstawówki chodziłyście, gimnazjum, do końca liceum. Mężowie się przyjaźnią, dzieci się przyjaźnią, rodzice się przyjaźnią, matko
3: jedyna. To prawda?
5: Tak, zgadza się. Poznałyśmy się w przedszkolu i tak trwamy w tej przyjaźni do dzisiejszego dnia i pewnie do końca życia.
3: Podobno na tym nagraniu słychać wasze głosy.
0: Tak! I ta manga z przodu!
4: Aniu, to gdybyśmy się mieli Moniki zapytać, jaka jest najbardziej wstydliwa, żenująca sytuacja, jaka się wydarzyła między wami, to co by nam powiedziała?
5: Oj, to już lepiej niech zostanie naszą tajemnicą.

0: Co się działo?
1: Było.
0: Co się działo przy zupie mlecznej? Zostaje przy zupie mlecznej.
2: Mamy dla ciebie coś fajnego na kolorowe kredki, oczywiście.
0: Urodzinowa stówka.
1: I oczywiście najlepsze życzenia od Moniki i od nas wszystkich. Niech te następne 40 lat będzie równie owocne, co te poprzednie.
0: A teraz zapraszamy na leżakowanie.
3: Radio. Dziękuję bardzo.

0: Siódma za chwilę, newsy od Pauliny. My też mamy newsa, bo matury dzisiaj wystartowały. Zaraz wystartują.
1: Wystartują, zbudą się powolutku, no. Nie jemy za dużo, nie jemy za dużo, żeby po niej nie chodzić za często.
0: Słuchajcie, to jest hit. Oskar Pietuszewski, ten, który zadziwił świat, nasz polski młody piłkarz.
2: 17-latek.
0: FC Porto.
1: On też chyba maturzystą jest, prawda?
0: Mama do niego zadzwoniła, że musi przestać grać w piłkę na parę dni, bo matura jest do napisania i rzeczywiście dzisiaj zaczyna w Polsce matury.
1: No to zapraszamy i trzymamy kciuki, oczywiście, oby dobrze strzelał.
2: Możesz zarabiać za granicą mnóstwo, ale jak mama dzwoni i mówi matura, to przyjeżdża. Jankes, Kama i Wiktor.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Wiktor Jakmicik, dzień dobry, sprawdzamy jak sytuacja na kieleckich ulicach, ruch już mamy miejscami całkiem spory, zwłaszcza na obrzeżach naszego miasta, więcej samochodów też już porusza się po centrum, ale jeszcze oczywiście nie ma tragedii, prawdziwe godziny szczytu dopiero przed nami.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Dwóch osób nie udało się uratować, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
3: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym.
2: A podczas wypadku mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów do Koloseum. Kroki te wymierzone są przede wszystkim w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, w wyniku czego brakuje ich w kasach i w internecie, a nowe zasady obowiązują od dzisiaj. Kolejka przed stadionem Legii robi się coraz większa. Maturzyści ze szkoły w chmurze już przybywają na maturę z języka polskiego. Mają czas do 7:30, żeby wejść do przygotowanych miejsc, gdzie będą pisać egzamin dojrzałości. A jak emocje przed egzaminem?
4: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
5: Ja w ogóle 100 km stąd przyjechałem, to
6: kawał drogi.
5: Musiałem o 3:00 wstać.
6: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
7: Szczerze w ogóle. Może się uda zdać.
2: A w tym roku chmura ma 3 miasta, w których zbiera maturzystów. To Warszawa, Poznań i Kutno. Razem to ponad 8 tysięcy osób.
8: Czyli chcecie mi powiedzieć, że maturzyści z Poznania piszą maturę na stadionie Legii Warszawa.
0: SK Kielce News.
1: Zapraszamy, Wiktor Jakmiecik. Makabryczne znalezisko w Połańcu w Świętokrzyskim. Sobotnie przedpołudnie w zaroślach mężczyzna odnalazł ludzką czaszkę oraz kości.
9: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że znajdujące się szczątki we wskazanym miejscu leżeć musiały od kilku lat. Szczątki należeć mogą do kobiety.
1: Mówi Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. Trwa przebudowa skrzyżowania ulic Jaworskiego i Krzyżanowskiej. Powstaje tam rondo malowane na jezdni. Zmiany mają ułatwić komunikację między osiedlami.
10: Jankes,
11: Kama
10: i Wiktor
11: w Radiu
8: SK. Tatuś wrócił, Jankes z nami znowu.
12: Dzień dobry, jesteśmy w komplecie, ale fajnie, ale przyjemnie, ale super, że już po majówce.
13: Powiedział ojciec dwójki małych dzieci, który odpoczywa w pracy.
8: Zbieramy pozytywy. Co jest u was takiego pozytywnego, pomajówkowego?
14: Siemanko, SK. Z największych pozytywów to jest chyba powrót do pracy, bo gdy rano pojawiłem się w biurze, szefowa się pyta, czemu ty masz takie czerwone oczy? Ja mówię, szefowo, przez dni, 3 dni płakałem, że nie mam je w pracy. Pozdrawiam.
13: To co, po kropelce i do domu.

0: Biegniemy w stronę słońca, dokładnie tak. 8 minut po 7 to jest SK o poranku. Dzień dobry.
1: Sporo osób a propos tego utworu wgryzało się, prawda, w różne historie grillowe.
2: No. Medium rare.
3: Ale Janki, ty byłeś całkiem niedawno w szpitalu.
1: Byłem.
0: Lubisz sobie pojeździć
3: po szpitalach. Miałeś czyszczenie, profesjonalne ja czyszczenie uszu.
1: Chciałbym wyznać miłość, tak, Światowe Centrum Słuchu pod Warszawą, to jest coś cudownego.
0: Jakiejś pani pielęgniarce?
1: Oj, wszystkim.
3: Ale to jest w ogóle przeurocze, bo właśnie w tym momencie stracił możliwość mówienia do swojej żony, że nie słyszał czegoś, co ona chciała, żeby zrobił. Jak tam twoje dwie piwnice?
1: No proszę.
3: No właśnie. A mówię o tym wszystkim, dlatego że okazuje się, że sztuczna inteligencja może być skuteczniejsza od lekarzy na SOR-ach w niektórych zadaniach.

0: Tylko w niektórych prawdopodobnie.
1: No, okazuje się, że lepiej analizuje rozproszone dane i wyciąga wnioski z niepełnych informacji. O, tak to profesjonalnie się nazywa.
0: Ale tak sobie pomyślałem, ciekaw jestem, jak sztuczna inteligencja poradziłaby sobie z cewnikowaniem.
1: O nie!
2: Ale poczekaj, to by jeszcze drugie ucho zostało do ogarnięcia, więc może niedługo sprawdzisz, przyjdziesz i nam powiesz.
1: Halo, sztuczna inteligencjo.
0: Proszę?
3: Wy w radiu jesteście tak chorzy na głowę, że wam nic nie pomoże.
0: Muzyka, dziękujemy.

0: fajne, takie tłuste, takie jak karkówka z grilla właśnie.
1: Bałam się, że powiesz, że takie jak coś innego.
0: No nie mógłbym przecież powiedzieć, że takie jak ty, prawda? Nie powiedziałem tego.
2: Nie powiedziałem. Siódme wygrywa w
0: Radiu SK. Janki! Janki!
3: Jesteśmy, lecimy!
1: 664-402-302 nasz numer telefonu.
0: Ludzie dzwonią do ciebie na dwie linie. Mamy zestaw wiosenno-letnich gadżetów eskowych, tam między innymi torba, butelka plus jeszcze parę innych fajnych rzeczy. Oczywiście obrędowane logo najlepszego radia.
1: Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody. Dodatkowo jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Plus, tak, bardzo ważne, trzymajcie telefon przy uchu, gdy do nas dzwonicie, bo inaczej będzie...
4: Odbieramy, ja odbieram. Dzień dobry, witamy, halo, halo, kto dzisiaj pierwszy?
5: Witam, Ania.
0: Pierwsze.
4: Ania.
0: No Ania, dobra. To jest ta od wygrywania.
1: Mm. Anio, czy wulkanizator bada wulkany?
0: Tak czy nie? Tak.
5: Nie, raczej nie.
0: A co bada wulkanizator?
5: Teoretycznie opony.
0: Dobrze.
4: A ty jesteś na letnich czy na zimowych jeszcze?
5: Na letnich.
1: Ja na zimowych, ja nie wierzę jeszcze w tę pogodę.
4: A mamy zimni właśnie w tym tygodniu.
1: Widzisz, no, tak, jak zawsze.
0: Fajnie.
4: Lecimy dalej.
0: Drugie. Słuchajcie, dwóch znanych Karolów proszę wymienić.
5: Karol Krawczyk i Nawrocki.
1: Powiem ci tak, za pana Karola Krawczyka masz absolutnie plusy.
4: No dobra, lecimy dalej.
0: Trzecie.
4: Słuchaj, było tam czterech żołnierzy i jeden sprytny pies. O jakim serialu mowa?
5: Dla mnie to jest Ludzie 102, no.
1: Szerej, tylko tak ten serial się nie nazywał.
0: Pies.
3: Ludy się nie dostał. Jest spokojne.
0: Potargał.
4: Kojarzysz serial z jakim? Czterej pancerni i pies? Czy Rudy 102? No dobrze. I coraz lepsze połączenie oczywiście, bo został głośno mówiący. Dziękujemy. Oczywiście bezpiecznej drogi życzymy. Wszystkiego fajnego dla was i lecimy dalej.
0: Halo, dzień dobry.
1: Odbieramy następne telefony. Halo.
0: Kto wskoczy na pytanie numer 4? Dzień dobry. Halo, halo, tu Londyn. Ona, coś tam on Blondyn.
1: Bardzo prosimy, telefon przy uchu.
6: Dzień dobry.
1: Ale nie słyszymy cię, słuchaj.
0: Miłośnicy po głosu razem z nami.
1: No. Dzień dobry.
4: Halo.
6: Halo, witam.
1: Czwarte. Wymień trzy rzeczy, które można włożyć do buzi podczas majówkowego grillowania.
0: Na Kamilę trafiło to pytanie.
1: Szok.
6: Karkóweczka, kiełbaska, kaszanka.
1: A gdzie warzywa do tego? No, ale dobrze powiedziałeś.
4: A kaszanka też fajna.
0: Tu uwaga, lecimy dalej. Skup się teraz. Co znaczy angielskie I don't know?
6: Nie wiem.
0: I uwaga. Nie wiem, zaliczyć, nie zaliczyć.
1: Zaliczaj.
4: Po znajomości.
0: Szóste.
4: Posłuchaj tego gwizdu i powiedz, co dzisiaj startuje. Uważaj.
0: Już za chwilę.
6: Matura.
0: No.
1: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich maturzystów, ale przede wszystkim za ich rodziców. Przeżyjcie to.
0: Siódme. I ostatnie, najważniejsze, majówkowe pytanie.
1: Trafiono na Wiktora.
4: Kto wymyślił to pytanie?
1: Jak to się Wiktor wymyślił?
4: Wiktor wymyślił to pytanie.
1: Wiktor zadaje.
4: Ja się pod tym nie podkarkowuję.

0: Uwaga, karkówka jest ze świni, skóry czy z krowy?
1: No oczywiście ze świnki.
2: Aczkolwiek dobra odpowiedź byłaby również z grilla.
3: Karkówka jest z grilla.
2: Słuchaj, gratulujemy ci mocno. Nasza torba, butelka i jeszcze dodatkowe od nas eskowe gadżety lecą do ciebie.
0: A i czas antenowy jeszcze wygrałeś. Cała Polska cię słucha. Co chcesz powiedzieć?
1: No, pozdrawiam wszystkich, którzy nie cieszą się z tego, że się skończyła. Skończył się weekend i nasze narodowe grillowanie.
3: Dziękujemy pięknie, zapraszamy ponownie.
0: Ale musisz mniej radości, więcej smutku, Jankę.
3: Smutno, życzymy wszystkiego smutnego, tak. Siódme wygrywa.

0: poranna zabawa, 25 minut po siódmej.
1: 2 miliony, to dużo czy mało?
2: No jak dużo!
1: A 2 miliony ludzików na jednym koncercie?
0: To jeszcze więcej.
2: 2 miliony ludzi?
1: Za momencik o tym w newsach będzie, o tym, że Shakira zebrała wczoraj 2 miliony ludzi na jednym koncercie.
2: A no wczoraj tyle osób było na plaży, też w Sopocie widziałem.
0: Jakby Zenek zrobił, też by tyle przyszło. Jokers.

0: promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl.

0: jesteś największym fanem Harego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
6: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Coraz bliżej do godziny 8, więc ruch na kiereckich ulicach również niestety coraz bardziej się zwiększa, zwłaszcza w poniedziałek kierowcom przyda się troszeczkę cierpliwości. Na termometrach w tej chwili 12 stopni.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: Minęła 7.30, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Rusza operacja Projekt Wolność w ciśnienie Ormus. Siły amerykańskie mają pomagać w bezpiecznym przepływie statków handlowych. Iran ostrzega i mówi o naruszeniu rozejmu przy ingerencji USA. 4 osoby ranne, jedna walczy o życie. To efekt strzelaniny w południowym Londynie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później znaleziono rannego 33-latka z ranami kłutymi. Służby sprawdzają, czy oba zdarzenia są powiązane. Shakira przyszła do historii. Darmowy koncert na plaży Copacabana zgromadził około 2 milionów osób. To jedno z największych muzycznych wydarzeń na świecie. Występ był częścią strategii Rio de Janeiro, by przyciągnąć turystów, a wpływy dla miasta mogą sięgnąć nawet 155 milionów dolarów.
8: SK Sport News.
7: Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą. Po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis. A z mistrzostwa Włoch może już się cieszyć Piotr Zieliński. Jego Inter wygrał z Parmą 2-0 i na 3 kolejki przed końcem sezonu ma już 12 punktów przewagi nad drugim Napoli. Zieliński w wygranym wczoraj meczu zaliczył asystę.
9: Jan, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: Dzień dobry, witam raz jeszcze po majówce, poniedziałek, 4 maja. Hej, maturzyści!
11: Jeżeli niektórym jest tak ciężko po tej majówce, to szukamy jakichś pozytywów.
12: Hej, Eska, a ja chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy mają tak samo jak ja, którzy dzisiaj idą do pracy odpocząć po majówce. Pozdrawiam.
13: Co to za robota, ja bym chciała wiedzieć.
10: Ciekawe, no.
13: I dlaczego nas tam nie ma?
11: Do roboty też wrócił po majówce Kamil Nosel, zaraz będzie wkręcał.

0: Pozdrowienia wszystkich fanów czarnego sportu. Ach, pozdrawiam oczywiście z Wiktorkiem.
1: Tak jest, Kacperek Woryna wygrał Grand Prix 60 lat po tym, jak jego dziadek wygrał Mistrzostwo Świata. Brawo!
2: Wiecie, że ja muszę ostatnich 2,5 godziny praktycznie cały czas tego słuchać.
0: No ale masz gdzie, no w gazetach, zobacz, no, wszędzie nie, jesteśmy, no,
2: super,
0: no wszędzie.
2: Super.
3: O tym mówią.
2: Tam jest nawet Bazie, Woryna pędził jak maszyna. Tak, lubię te takie nieskomplikowane tytuły.
1: Słuchajcie, wróćmy do tego, co w radiu jest najważniejsze, czyli do muzyki.
2: Która, jak się okazuje, też zaczyna być coraz mniej skomplikowana.
1: Upraszcza się. Nie wiadomo, czy to źle, czy dobrze.
0: To ciekawa historia, rzeczywiście.
1: Naukowcy mówią, że, uwaga, utwory są coraz mniej złożone.
2: I coraz bardziej przewidywalne.
1: O, tak. No, skoro tak, to proszę bardzo.
0: Co teraz zagramy? Co będzie teraz? Uwaga, Kama, taki... do Kamy.
1: To? Jesteś taka mocna, to proszę. No. Co za chwilę zagra
0: proszę
1: Radio
0: bardzo.
1: SK?
0: No, proszę.
2: Nie wiem, zaskocz mnie.
1: Reklamę.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
4: I po reklamie.

0: cały czas, niezmiennie, jak leci ten kawałek, to ja uwielbiam ją.
1: No właściwie go.
0: Ona tu jest. No właśnie, Nosel przed nami.
1: Nosel przed nami i jak Nosel dzwoni, to wiadomo, że na pewno coś nie wyjdzie.
0: No są problemy z samochodami tym razem.
1: Oj, oj.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Moje uszanowanie, ja telefonuję z salonu samochodowego. Proszę pani, mam tutaj na flocie pani samochód i teraz tak, czy ktokolwiek już informował panią o odbiorze? Bo będziemy... Aha, za 2 tygodnie ewentualnie będzie już do odbioru, jak złożą, ponieważ on do nas przypływa. I tutaj, proszę pani, jest prośba taka o ustalenie jeszcze kolejnego terminu.
5: Po prostu nie zdążycie, tak?
4: Nie, my złożymy normalnie na za 2 tygodnie. Tylko, że proszę pani, drugi termin jest potrzebny do tego, że ewentualnie, jeżeli coś albo, proszę pani znajdzie, albo będzie niedokręcone, bo trzeba będzie to zrobić, to w kolejnym terminie my to naprawimy.
5: Co dojdzie niedokręcone? Co naprawicie?
4: Samochód, no, proszę pani, płynie w częściach z Chin. I teraz te części w niektórych częściach kraju są dokręcane i wysyłane, albo, proszę pani, u nas na salonie są skręcane i wydawane.
5: Przyjadę po samochód niedokręcony, no nie rozumiem.
4: Nie. My będziemy się starać dokręcić całość tego samochodu. Tylko, że w przypadku, proszę pani, jeżeli będą części niedokręcone, to chcemy kolejny termin, żeby, proszę pani, ponownie skręcić to, co jest niedokręcone. Bo tak, w Poznaniu, proszę pani,
5: proszę
4: płyta...
5: od razu podokręcać wszystko, jaki drugi termin.
4: Ale
5: o czym
4: proszę
5: my
4: pani,
5: mówimy? Ja przyjeżdżam, biorę samochód i wyjeżdżam.
4: To już pani mówię. Płyta podłogowa, proszę pani, robiona jest na Poznaniu. Jeśli chodzi o karoserię, jest robiona, proszę pani, w Gorzowie Wielkopolskim. Później Warszawa się zajmuje, proszę pani, tapicerką, a u nas będzie skręcane to.
5: No jaki drugi termin do dokręcenia? A skąd ja będę wiedziała, że coś jest dokręcone, czy nie będzie dokręcone?
4: Na przykład będzie głośniej huczeć, albo proszę pani, zobaczy pani w garażu, że nie wiem, jakaś śrubka jest poluzowana, czy coś.
5: Nie, dla mnie
4: no
5: to jest
4: to, wtedy.
5: Co teraz, o czym my w ogóle mówimy? Ja wyjdę do garażu, nakrętka będzie leżała na ziemi. Nie, no Krystia,
4: zwraca pani uwagę, proszę pani, momencik, zwraca pani uwagę i pani jedzie na przykład na za tydzień na dokręcenie i po sprawie.
5: Nie ma szans, jakie dokręcania, o czym my rozmawiamy?
4: Dobrze, do kierowniczki panią przełączę. Pani Amelia, proszę wyjaśnić.
6: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Dziękuję ślicznie, no, że się szybciej nie domyśliłam, no.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Ach, ten Nosel, kiedyś się w końcu zobaczycie, no.
1: Kiedyś wiesz, się dokręci.
0: Dokręci się właśnie. Ale jego rada to jest uniwersalna rada każdego mechanika. Jeździć, obserwować.
7: Ja się staram.

0: Wbrew temu, co słyszycie właśnie na antenie, za chwilę matura nie z francuskiego, a z Polaka.
1: Ale z francuskiego też będzie. Na Francuzów przyjdzie kolej.
2: No tak właśnie, jest. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich maturzystów, tych, którzy dzisiaj podchodzą do języka
1: chwilę,
2: polskiego.
1: Prawda?
2: Za momencik będzie o tym też u nas w newsach. Ale ja przede wszystkim najmocniej ściskam naprawdę rodziców, bo gdyby nie rodzice, to by dzieciaki i tak nie doszły do tego miejsca.
0: Gdyby nie rodzice, to by nie było dzieci, tak.
2: Rafał Adamczak jedzie samochodem razem ze swoją córą, więc ich jeszcze mocniej ściskamy. Dacie radę, dziewczyny i chłopaki.
1: Tak, ja zdałem to i wy zdacie. Tak.
0: Słuchajcie, jakby tak się stało, że traficie na wesele, to uwaga, łapcie streszczenie.
3: Wesele to dramat. Zarówno dramat, jak i dramat. Pamiętam, że czytając wesele musiałem się wracać kilka razy do początku, bo nie pamiętałem, kto kim jest. Jak nie wiesz, kto kim jest, to czytanie książki wydaje się trochę bezcelowe.
0: No i wszystko jasne. Radio
4: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
8: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Weronika Wawrzyk, niby jest wcześnie, niby dzień dopiero się zaczyna, ale na termometry w Kielcach wskoczyła już 15. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 25 stopni. Wiatr z reguły delikatny, ale w porywach do 8 metrów na sekundę.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 8. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Przez całą noc z pożarem walczyło kilkadziesiąt jednostek strażaków. Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutów w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, mówi kapitan Damian Dudek ze Straży Pożarnej w Gliwicach.
3: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
2: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych. Na pierwszy ogień egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
5: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
6: Szczerze w ogóle?
4: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
7: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
8: Na pewno nie chcę dziadów.
9: Coś mi tak szewcy po głowie chodzą.
4: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
2: To okazja, by zabezpieczyć i zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. Zbliża się maksimum roju meteorów. Szczyt aktywności przypada w środę. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 50 meteorów na godzinę.
0: SK Kielce News.
1: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Rusza wielki maturalny maraton. Na pierwszy ogień idzie język polski w formie pisemnej. Sprawdziliśmy, jakie nastroje przed egzaminem mają maturzyści.
10: Chcę napisać i zdać.
11: Żeby każdy dostał się na wymarzone studia.
1: Wyniki matur poznamy na początku lipca. Przejazd między kieleckimi osiedlami będzie łatwiejszy. Na skrzyżowaniu ulic Jaworskiego i Krzyżanowskiej drogowcy wyznaczają nowe rondo. Z płynniejszego i bezpieczniejszego ruchu skorzystamy już pod koniec miesiąca.
12: Jankes
13: i Wiktor.
14: Dzień dobry, powtórzę to, jesteśmy w komplecie!
10: No i to jest zdecydowanie wielki super pozytyw, a super, jeżeli super my od samego rana szukamy jakichś pozytywów, to wy zostawiacie nam informacje na SK-owym Messengerze.
15: Hej, szukacie pozytywów? Ja mam dzisiaj imieniny i poniedziałek i kocham swoją pracę i cieszę się, że do niej idę. Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza z Warszawy.
14: To była taka oficjalna walka o podwyżkę? Że szef słucha?
16: I tak nie dostanie.

0: Kamil Nosel się pojawił, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czekaliście, tęskniliście?
2: Ja najbardziej.
3: On powiedział, że nie.
2: A Kama się wstrzymała od głosu.
1: Przyznaj to, Kama, powiedz.
2: Słuchajcie, dobrze, słuchajcie, po majówce przynosimy, ale tam też jest fajnie, jeśli chodzi o wakacje.
1: Włochy.
2: Włochy, Italii, cudownie, Italo Disco.
4: Pojechałabym.
2: W jednym z miast włoskich nakazano sprzątać po pieskach. Ale
4: no
2: nie, chodzi
4: norma,
2: o, nie chodzi o kubkę.
4: Okej.
1: Co jeszcze można czas... sprzątać po pieskach?
2: No siusiu, serio, naprawdę.
4: Ale jak?
2: Pomiędzy 20 maja a 31 października właściciele piesków muszą nosić ze sobą butelkę z wodą. Ja już to kiedyś tam widziałem nawet, rzeczywiście. Butelka z wodą, no i taki spryskiwacz, bo w sumie mieści trochę tej butelki w tej wodzie, aby polać to, co zostało polane.
1: A, czyli jak mój pies obsika twój samochód, to ja go muszę umyć swoją własną ściereczką.
2: Trochę tak, albo gdzieś tam siuśnie sobie, czy okay. na trawnik, no czy na jakąś ścianę najczęściej, czy na jakiś beton.
4: Ale przepraszam, kto to będzie kontrolował?
1: No chyba nie psy. Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: To miasto pachnie jak pieniądze.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Jak to poniedziałek zajmujemy się waszym portfelem. Po majówce domyślam się, że dziury trochę większe niż po standardowym weekendzie.
3: Słuchajcie, ja w Sopocie poszedłem z trójką dzieci, bo jeszcze znajomego, na dmuchańce. Na godzinę zaszaleliśmy.
4: 1500 zł.
3: Prawie 200 zł. Polecam. Naprawdę.
2: Super, super. No, a wystarczyło wsiąść na rower i za darmo zrobić sobie przejażdżkę.
3: A dojechaliśmy rowerem, no bo było taniej.
2: Z nami jest Karolina. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Słuchaj, już się boimy o nasze portfele. Ile my i za co i dlaczego będziemy musieli tobie zapłacić? No i pytanie, czy na pewno tobie, no.
5: Nie, to stawiam, że te dmuchańce wyszły dłużej niż, niż ta moja rzecz, o której teraz myślimy.
4: To na co jest zapotrzebowanie?
5: Nie jest to nic skomplikowanego. Robi się sezon, ludzie wychodzą na rowery. A że nasze, czy tam jej młodsza córka jeszcze nie jest aż taka obecna na rowerach, no to siedzi z tyłu, ale jednak kask jest potrzebny, bezpieczeństwo. Absolutnie. To podstawa.
3: Oj tak.
2: Ja przypominam, że w Polsce do 10 roku życia wszystkie dzieciaki muszą jeździć w kaskach, a od 3 czerwca tego roku do 16 roku życia na rowerach, hulajnogach i wszystkich innych jednośladach będą musiały wszystkie dzieciaki brać udział. Też z kaskami
5: dokładnie
2: na głowach.
5: Tak.
3: Super, bardzo dobrze. Ja chodzę w kasku, wie, to znacie mnie już.
2: Janka schodzi codziennie w kasku. No. Nawet jak do radia przychodzi, to ma kask na głowie.
4: Kask z daszkiem.
3: Dokładnie.
5: Jak dobrze. Są ciężkie powroty, to kask się przyda, tak.
3: A co to, jakie sugerowanie? Co to? No dobra, okej. Okay. Teraz też siedzę w kasku. Ile na ten kask?
4: Kasy.
5: 186,15.
4: Jaka dokładna suma.
3: Ja się 15 dorzucam.
2: Nie ma problemu. My naprawdę bardzo chętnie wspieramy wasze bezpieczeństwo. W związku z tym, Karolina, płacimy za kask rowerowy.
5: Super. Bardzo ci proszę.
2: I obiecaj, że przynajmniej 2 razy w tygodniu będziecie z dzieciakami na rowery jeździć.
5: Jak najbardziej. Wyciągamy męża i w czwórkę będziemy jeździć.
2: Fajnie, fajnie. Fajny taki wspólny, rodzinny czas.
3: Żużlowcy też jeżdżą w kaskach, nie?
4: Tak jest. Pamiętajcie, nie ma żadnego obciachu, żeby jeździć w kaskach.

0: mam pewne podejrzenia, że ten kawałek jest o Kamili. Bella Ciało.
1: Bella Ciało, naprawdę.
2: To nie, no to tak, to od zawsze jest to oczywista oczywistość. No, tak.
3: Dobrze, nie partidziano.
2: To jest, tytuł jest o Kamie, a o nas, jeśli chodzi o nas, to jest nazwa grupy. El Profesor.
0: To, wszystko się zgadza.
3: Za momencik się faktycznie profesorowie zbiorą, bo za momencik zaczną się matury za 34 minuty.
2: Więc już się denerwuję.
0: Kolejna powtórka z polskiego, tym razem jak nie odpowiadać.
4: Wziąć czy wziąć? Wziąć. Wziąć czy wziąć? Wziąć.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To będzie ostatnia reklama. Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
8: Coraz bliżej do godziny 9, więc ruch na kieleckich ulicach też zaczyna się już stabilizować. Momentami utrudnienia jeszcze przy ulicy Łódzkiej, 1 Maja Krakowskiej, czy też przy Alei Dziewięciu Wieków Kielc. A na termometrach w tej chwili 18.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Minęła 8.30, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Chodzi o odcinek między węzłami Krzyżowa i Krzywa. Do zderzenia pojazdów na jezdni w kierunku Wrocławia. Ruch jest spowolniony i tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około pół godziny. Wypadki przy pracy to najczęściej wina złej organizacji, presji czasu i zgubnej rutyny, ocenia główny inspektor pracy Marcin Stanecki, a w ubiegłym roku przy pracy zginęło prawie 200 osób. Maturzyści gotowi do egzaminu dojrzałości. W drodze na egzamin udało nam się porozmawiać z Hanią i Olą z drugiego LO w Olsztynie.
10: Zaczynamy o 9:00, przed maturką jeszcze czekoladę zjemy i orzeszki, żeby jeszcze ładnie wyglądać, bo co się nie napisze, to się nawygląda i to jest nasze dobre podejście. Czuję się przygotowana, więc jest okej.
9: Matury rozpoczną się pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.
11: No i dzień dobry, a my dzisiaj...
12: Dzień dobry!
11: Poniedziałek!
12: Hej!
11: Po majówce!
12: Hej!
11: Szukamy pozytywów!
13: Do tych pozytywów majówkowych. Może i nie wypoczęłam. Może jestem strasznie zmęczona fizycznie. Ale przynajmniej dom odmalowany.
11: O!
12: O! Właśnie!
13: No i brzuszek pełny!
11: Troszeczkę przypomniała mi o moich piwnicach.

0: Ebony Hertz, za kilka chwil Takona Fidę, Damiano Dawid i Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon. Tu Hanczak, tu Radio SK, tak wam gramy na złagodzenie tego majowego, ale jednak poniedziałku. I to jeszcze po majówce. Nie wiem, czy już zdążyliście się zdenerwować, zestresować, wkurzyć na przykład jakimiś mailami, albo użeraniem się z ciężkimi klientami, albo tym, że macie do wykonania mnóstwo pracy fizycznej w upale. Pomyślcie o tym wszystkim, ale potem pomyślcie, że mogłoby być gorzej, bo właśnie teraz moglibyście siedzieć i pisać maturę z polskiego.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłoś znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids, pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie extremekids.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga

0: prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: I po reklamie.

0: 4 minuty zostały do 10. To Dawid Podsiadło i nowy hit Sezon, który oczywiście gramy w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dzisiaj 4 dzień maja, to jest między innymi Międzynarodowy Dzień Strażaka. No akurat tej grupie zawodowej nie będę życzył, żeby robota paliła im się w rękach, ale po prostu życzę, żeby zawsze z roboty wracali bezpiecznie. I dzięki, że jesteście. Wiem, że mnóstwo strażaków lubi słuchać Radia SK. Kilku z nich znam osobiście, więc tym bardziej pozdrawiam. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem m.in. Rag & Bone Man i Kungs.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Hawszczyk, po raz kolejny zaglądamy na termometr w Kielcach. No jest to naprawdę bardzo przyjemnie. 20 stopni w tej chwili i w ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze do 25. Troszkę chmur, ale jednak tego słońca będzie znacznie więcej.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Sprawca nocnego ataku w Poznaniu poszukiwany. Policja prowadzi intensywne działania, wytypowano już podejrzanego. Do ataku ostrym narzędziem doszło w nocy. Poszkodowani trafili do szpitala. Więcej na ten temat Dominik Rotkowski.
3: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. Nie chcą mówić, co się wydarzyło.
2: Dziękujemy, to był Dominik Rutkowski. Ruszyła maturalna machina. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceum w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Maturzyści są już w salach. Do szkoły wchodzili z uśmiechem, choć towarzyszył im stres.
5: Stres, bo się trochę spóźniłam. Ale ogólnie myślę, że dobrze. No ja się czuję pewna.
4: Na napisanie egzaminu z polskiego maturzyści mają 4 godziny.
2: Matura to stres dla uczniów, ale także dla ich rodziców.
6: Przyjechaliśmy z Łodzi. No mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
7: To moja najstarsza córka. Pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję.
2: A aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. Napięcie w ciśnienie Ormus. Irańska armia ostrzega marynarkę wojenną USA przed wpływaniem w ten rejon. Teheran zapowiada, że każda próba zbliżenia się do amerykańskich sił spotka się z atakiem.
1: SK Kielce News.
0: Weronika Wawszczak, zapraszam. Świętokrzyskie traci mieszkańców. Pod tym względem nasz region bije rekordy w całym kraju, mówi Aneta Królik z Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach.
8: W końcu 2025 roku mieszkało 1 147 300. Skala ubytków, czyli dostanów sprzed roku i sprzed 10 lat, była najwyższa w kraju.
0: W porównaniu do poprzedniego roku spadek wynosi blisko 11 tysięcy mieszkańców. Trwa przebudowa skrzyżowania ulic Jaworskiego i Krzyżanowskiej. Wszystkie prace zakończą się jeszcze w maju.
9: Żeby zdać maturę, trzeba mieć 30%. To może my też dzisiaj tak po majówce w poniedziałek pracujmy na 30%, tak żeby po prostu zaliczyć jakoś ten dzień, a potem to już jakoś pójdzie. Dajcie znać, na ile procent dzisiaj pracujecie. Na Messengerze Radia SK na przykład można zostawić głosówkę. Tu Hanczak, dzień dobry. Na czasie. 100% hitów na czasie ode mnie.

0: Kogo teraz przyłapałem na nuceniu w samochodzie na przykład? To jest taki hit z MP3, a może nawet jeszcze z Walkmana, ale zawsze na czasie. Blue Dabady to iPhone 65 na antenie Radia SK, 20 minut po 10, Hanczak z tej strony. Zapytałem was, na ile procent dzisiaj po majówce pracujecie, żeby zdać maturę, trzeba 30%, więc może my też dzisiaj tak trochę mniej z siebie, byleby jakoś tam zaliczyć. No ale na to wszystko Mateusz się odezwał, który pracuje w cateringu.
1: Pracuję pełną parą, bo ja już nie mam co ludziom sprzedawać, bo wszyscy głodni. Jak to po majówce głodni można być? Oczywiście cieszę się, że są głodni, ale jest 100%, także nie da się na 20 jak maturzyści, na 30, przepraszam.
0: No, jeśli chodzi o jedzenie, to ja absolutnie rozumiem, ja też zawsze na 100%, a czasami to nawet i na 200, a potem trzeba to spalać jakoś. Sorry, back to friends za chwilę.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie.

0: Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I po reklamie.

0: Zamiast energetyków polecam takie oto hity na czasie. Talk to you, Ain't Not. Między innymi za tym hitem stoją, to jest taki duet producencki z Amsterdamu, a my do Amsterdamu możemy was wysłać, ale na koncert zupełnie innego artysty, konkretnie Harry'ego Stylesa. Znacie? No mam nadzieję, że znacie i że są po drugiej stronie najwięksi fani. Ba! Wiem, że są, bo przed majówką Kinga już taki bilet do Amsterdamu od nas dostała.
1: Jestem.
2: Jak twoje emocje?
1: Ale niech mnie ktoś uszczypnie po prostu.
3: No, obawiam się, że tego zrobić nie możemy, ale potwierdzamy z pełną stanowczością naszych słów. Kinga, jedziesz do Amsterdamu na koncert Harry'ego Stylesa w ramach najnowszej trasy koncertowej.
1: Boże, dziękuję. Przepraszam, ale emocje. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna, naprawdę. I to wszystko dzięki Estce, oczywiście.
0: I oczywiście dzięki Estce. Jeszcze jedna osoba z osobą towarzyszącą na pewno do Amsterdamu za kilkanaście dni poleci na koncert Harry'ego Stylesa. W tym tygodniu również Pirowski i Pawełek szukają największego fana albo największej fanki tego artysty w naszym kraju. Zgłaszajcie się na sk.pl i dziś po południu poddajcie się quizowi wiedzy o Harrym Stylesie.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańsze.

0: Produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
8: Ja? Nie.
7: Jak to?
8: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie 2.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Weronika Wawrzyk, coraz wyżej na kieleckich termometrach, tak samo jak coraz wyżej nad Kielcami świeci nam słoneczko. W tej chwili 22 stopnie, a w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze do 25 kresek. To naprawdę jest przyjemnie.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
17: Zbliża się 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Program SAFE coraz bliżej. Rząd i Komisja Europejska szykują się do podpisania 2 umów. Chodzi o finansowanie uzbrojenia. Podpisanie zaplanowano na piątek. W resortach trwają intensywne przygotowania. Pierwsza umowa dotyczy pożyczki i zaliczki na kontrakty. Druga obejmie realizację konkretnych zamówień. A Polska będzie raportować postępy. Będzie to warunek wypłaty kolejnych środków. Nie żyje 16-latek. To po wypadku w gminie Węgorzewo. Do zdarzenia doszło na początku majówki. Podczas wyprzedzania kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Za kierownicą był 45-latek, pijany i z zakazem prowadzenia.
18: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
17: mówi Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka to służba na wielu frontach, ratownictwo, wypadki i pomoc ludziom. Jak mówi Marcin Bajor ze Świętokrzyskiej Straży, to znacznie więcej niż tylko walka z ogniem.
14: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane, mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
17: A w Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm RP.
19: SK Kielce. Na czasie.
16: Weronika Wawrzyk, choć majówka minęła, to wcale nie znaczy, że teraz w Kielcach pozostaje się nudzić. Warto odwiedzić na przykład Świętokrzyski Park Legend w Nowej Słupi.
20: Kilkanaście legend, każda pokazana w innej formie, kilkanaście sal do przejścia, wirtualny lot namiotny w postaci okularów wirtualnej rzeczywistości, która faktycznie oszukuje nasz błędnik.
16: Zaprasza Piotr Sepioło. Ja przypomnę jeszcze o kieleckich basenach tropikalnych, gdzie chillera jest po prostu gwarantowana każdego dnia. Mamy też sauny świętokrzyskie. Jest bardzo przyjemnie.
21: 11:02. Czy to jest już ten moment, kiedy myślicie o grillowaniu? To znaczy na przykład o ugrillowaniu własnego szefa, który już was zdenerwował. Albo tych spotkań, które mogłyby być mailem. Na to wszystko mam trochę hitów na czasie, żeby was trochę odsucić. I poprawić nastrój. Michał Hanczak, witajcie.

0: Słuchacie Radia SK, gramy wam hity na czasie, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to już za kilka chwil gorąca nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Teraz jednak zaśpiewała Bledka swój hit pod tytułem Dwa dni. No jest dłużej niż dwa dni potrwa ten maturalny maraton. Bardzo mocno trzymamy kciuki za wszystkich, którzy teraz piszą, bądź język polski dzisiaj piszą, mocno trzymamy kciuki, jesteśmy z wami, chociaż pewnie nie słyszycie, no bo piszecie, ale poczujcie tę energię, podpowiadamy wam. Chociaż może lepiej, żebym ja nie podpowiadał, bo jeszcze źle podpowiem i będzie potem afera. Wśród tych najsłynniejszych maturzystów tegorocznych są Sara James, a także piłkarz Oskar Pietuszewski, który jeszcze w weekend świętował mistrzostwo Portugalii razem z FC Porto, z klubem, w którym gra, a potem mama mu przypomniała, że ma wrócić na maturę do Polski. No więc wrócił i pisze Oskar Pietuszewski, no nawet jeżeli czegoś tam się nie zdążył douczyć, to gra również w charakterze napastnika, więc na pewno będzie dobrze strzelał.
1: Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
3: Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
5: I po reklamie.

0: Apatea, apatea, ja znowu mam apetyt na coś słodkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale i na kolejne nowości muzyczne, no bo Rosé i Bruno Mars towarzyszą nam już od wielu miesięcy. Cały czas dobrze brzmi Apatę na antenie Radia SK, ale czas na coś nowego, a w tym się specjalizujemy przecież, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niektórzy już mówią, że to jest iconic duet, mówiąc kolokwialnie. Madonna szykuje drugą część swojego kultowego albumu Confessions on the Dance Floor. Będzie klubowo, będzie tanecznie, no i jest duet z Sabriną Carpenter. Muzyka łączy pokolenia, no i brzmi doskonale. Bring Your Love, nowość w Esce.

0: Jeśli chodzi o granie hitów na czasie, ale również jeśli chodzi o odpalanie strony internetowej, już ruszyła podstrona na sk.pl, na której możecie się zgłaszać po bilety na koncert Maty na Stadionie Narodowym w Warszawie. 15 maja, czyli na koncert The Best of Mata, wyprzedany. Szukamy największych fanów Maty w tym kraju, którzy jeszcze jakimś cudem biletów nie mają i chcieliby na ten koncert się wybrać. Przez cały tydzień te bilety będą do Was trafiać. Zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie.
1: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Mr. Know It All to nowość od Teddy'ego Swimsa w Radiu SK, a tymczasem Miss Kasia Węsierska już pojawiła się w studiu.
1: Miss Know It All, niektórzy powiedzieliby, że to dokładnie o mnie. Ja wszystko zrobiłabym lepiej albo inaczej.
0: Miss Radia też można powiedzieć. Chociaż
1: tak
0: nie wiem, czy to jest komplement. To zależy, jak kto to bierze pod uwagę. Jak po majówce, bo miałaś wolne.
1: Za krótko.
0: No, wiadomo.
1: I wszyscy, którzy pracowali w majówkę, właśnie teraz wyłączyli radio. Przepraszam, nie róbcie tego, wróćcie do nas.
0: To ja mam lifehacka właśnie takiego, że jak nie chcecie w poniedziałek po majówce czuć się źle, to po prostu trzeba całą majówkę pracować. Potwierdzone info. Kasia Węsierska z wami po godzinie 12 zagra kolejne hity na czasie. Ja wracam jutro rano. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.

0: to, że ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
2: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
4: Wyobraź sobie teatr, w którym zamiast kurtyny unosi się gorąca para. Wyobraź sobie sauna mistrzów, którzy władają ogniem i powietrzem. Sauna Cup powraca do Binkowski Resort. To nie jest zwykłe saunowanie. To porywające show, muzyka i choreografia. Wszystko to w monumentalnej saunie Panorama, trzeciej największej w kraju. Poczuj żar rywalizacji i magię spektaklu w sercu Gór Świętokrzyskich. 16-17 maja. Sauny Świętokrzyskie Binkowski Resort. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Weronika Wawrzyk, zaglądamy na ulicę w Kielcach. Ruch momentami zwiększa się przy ulicy Krakowskiej, przy Alei Dziewięciu Wieków Kielce. Dużo dzieje się przy ulicy Łódzkiej, to w związku z budową trasy S74, a termometry wskazują 23 kreski.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
12: Punktualnie południe, SK News, Jakub Krzyżak, wyciek arkuszy maturalnych. CKE potwierdza, że zdjęcia egzaminu pojawiły się w sieci tuż po rozpoczęciu matury z języka polskiego.
13: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
12: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają atak nożownika we Włocławku. W szpitalu są i napastnik, i jego ofiara. Mężczyzna wczoraj wieczorem zaatakował 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
14: Kobieta została zabrana do szpitala. Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
12: Mówi Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowani i jakie zarzuty mogą usłyszeć mężczyźni. Wrocław ma krasnale, Katowice beboki, a Toruń anioły. Jest ich już 12 w całym mieście, a jeden z nich to anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej Torunia, a został uwieczniony w pozie tak zwanej świecy, czyli jazdy na jednym kole.
15: Zaraz jak go pierwszy raz teraz zobaczyłem, mówię, musi mieć Wiesław na imię, nie? Bo do Jagusia podobny, nie?
12: Ocenia trener Jan Zombik. Żużlowego anioła można znaleźć przed motoareną.
16: SK Kielce. Na czasie.
11: Weronika Wawrzyk, teraz propozycja dla wszystkich, którzy nie tylko są młodzi, ale również młodo się czują. Już 15 maja na kieleckiej kadzielni Wielkiej Juwenalia Politechniki Świętokrzyskiej wystąpi Fagata, Kizo, bracia Kacperczyk oraz Kacbałagan. Mamy dla was wejściówki. Piszcie po nie szybciutko.

0: na kielce@sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie do Was muszą trafić te bezpłatne wlotki. A jeśli już dziś potrzebujecie adrenaliny, koniecznie zajrzyjcie do strefy E1 Gokart przy Ściegiennego. Do usłyszenia, trzymajcie się.
1: Wiecie, kto by najbardziej chciał dzisiaj wziąć urlop na żądanie? Wcale nie wy, którzy mieliście wolną majówkę i ten poniedziałek boli dzisiaj 4 razy bardziej, ale maturzyści, którzy nawet gdyby chcieli, to nie za bardzo mogą. Ciągle trzymamy kciuki, będzie dobrze, pamiętajcie. 2 minuty po 12:00 są Homewrecker, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: to Britney Spears za nami w Radiu SK, a przed nami kolejny hit oczywiście dla Was mam. Hotele i wakacje dla niewyspanych. To jest nowy trend w branży turystycznej, który już hotele zdążyły pochwycić i podobno wszyscy ci, którzy mają 30-40 lat, to właśnie są ci, którzy z takich wakacji bardzo chętnie korzystają. Dlaczego? No bo badania mówią wprost, że 42% Polaków ma problemy ze snem i za tym snem tęskni. Jak jeździmy na wakacje, to tego snu naprawdę potrzebujemy. Co więc zrobiły hotele? No wymyśliły, że będziemy do nich przyjeżdżać na turnusy wypoczynkowe, więc można po pierwsze wybrać materac, po drugie wybrać poduszkę, po trzecie wybrać pościel, po czwarte jeszcze wybrać napar, który nas uspokoi, specjalne mgiełki, które sprawią, że odpoczniemy i się zregenerujemy. Do tego wszystkiego w takich pokojach najważniejsze jest łóżko, wyciszenie i wyciemnienie. I jak zaczęłam sprawdzać, to wszystko to dużo kosztuje, ale gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, a jestem po 30, że właśnie za kilka lat największą moją fantazją łóżkową będzie to, żeby nieprzerwanie przespać 8 godzin, to bym naprawdę się roześmiała.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie extremekids.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
14: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: Tylko spokój może nas uratować. O to właśnie chodziło w tym kawałku. BTS i Swim za nami w Radiu SK. Przed nami po 14 kolejne hity i mam nadzieję dużo spokoju. Więcej niż mieliście rano. A jak nie mieliście, to sobie ten spokój sami zorganizujcie. Czasami jedno spojrzenie wymowne naprawdę pomaga. Po 14 między innymi DGO and the Beginning, a także Kungs pojawi się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Jabłka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybko.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: I najwyższa pora sprawdzić, jak tam sytuacja ma się na kieleckich ulicach. Muszę przyznać, że ruch nam się już powolutku rozkręca. Postać możecie chwilkę na ulicy Krakowskiej czy ulicy Pakosz. Większy ruch jest oczywiście w samym centrum. Korkować się może też ulica Łódzka.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Zbliża się 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat, zapowiedział premier Donald Tusk. Będzie to porozumienie realnie wzmacniające naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, tłumaczy premier. To ustalenia po rozmowie z brytyjskim, ale też kanadyjskim szefem rządu w Erywaniu.
16: W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany.
15: Premier zapowiedział jednocześnie, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano 1337 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.
17: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
15: Informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Liczba wypadków, ofiar i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
18: Pada w ucho. Coś nowego.
19: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
15: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
20: SK Kielce News.
14: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. 4 maja to Dzień Strażaka. Marcin Bajor ze Świętokrzyskiej Straży przyznaje, że wyzwań przybywa.
21: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
14: Panowie, dzięki za każdą interwencję. Świętokrzyskie drastycznie się wyludnia. Pod koniec 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 1 147 300. Obecny spadek wynosi blisko 11 tysięcy osób.
22: 2 minuty po 14. Dzisiaj wiem, że czas może...

mieć znaczenie każda minuta. Przybliża was do tego momentu, w którym byliśmy wczoraj, czyli bez troski i bez pracy. Choć praca się przydaje, żeby czasami mieć więcej wolnego. Kungs Galaxy, to już teraz będzie też Taylor Swift, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

całym naszym życiem. Taylor Swift, Elizabeth Taylor za nami w Radiu SK. Do takich wniosków zaczęliśmy dochodzić, to pokazują badania, ale badania pokazują jeszcze jedno. 18 minut po 14 jest to tak swoją drogą. Coraz więcej ludzi według badań przeprowadzonych w 2023 roku zaczyna wierzyć, i ten trend narasta z roku na rok, że ciężka praca wcale nie prowadzi do lepszego życia, bo wcale nie o pracę, ani też do końca o pieniądze w życiu chodzi. Chodzi o szczęście, o relacje, o znalezienie osób, które nam ten dobrostan niejako przyniosą albo pomogą go do naszego życia wprowadzić. Wyników tych badań po pierwsze nie lubi żaden szef i to nie tylko w naszym kraju, ale na świecie też, ale mam wrażenie, że w Polsce jeszcze bardziej wyników tych badań to nienawidzi.

0: I pomyślę, że ten kawałek ma więcej lat niż myśleliście. Rihanna, Jay-Z, Umbrella w Radiu SK 23 minuty do godziny 15. Gorączkowe pobyty i wizyty na siłowni, czas start. To wiedzą podobno już wszyscy trenerzy, bo szykują się na pomajówkowy zawrót głowy. Prawda jest taka, że jak twierdzą, fajnie, fajnie, lepiej późno niż wcale, ale na to lato to już nie zdążymy. Może lata nie będzie, skoro teraz przyszło. Swedish House Mafia za chwilę westy.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ptaszki ćwierka,

0: Mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

0: Nowość od niego, czyli Somp i Potential tuż przed 15 na antenie Radia SK. Dotrwaliśmy, a nawet dotrwaliście. Ci, którzy właśnie wsiadają do aut, żeby pożegnać się ze swoją pracą, to w szerokości drogi rozciągniętej przed wami będą towarzyszyli wam oni. W trudach dalszej pracy też oni. I wszystko to wyjdzie wszystkim na dobrze. Na dobre nawet. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz już teraz w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent?

0: Prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunie, to Allegro.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyobraź sobie teatr, w którym zamiast kurtyny unosi się gorąca para. Wyobraź sobie saunę mistrzów, którzy władają ogniem i powietrzem. Sauna Cup powraca do Binkowski Resort. To nie jest zwykłe saunowanie. To porywające show, muzyka i choreografia. Wszystko to w monumentalnej saunie Panorama, trzeciej największej w kraju. Poczuj żar rywalizacji i magię spektaklu w sercu Gór Świętokrzyskich. 16-17 maja. Sauny Świętokrzyskie, Binkowski Resort. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: I na początek info o korkach w mieście. Drodzy kierowcy, omijajcie szerokim łukiem ulicę Łódzką i jej najbliższą okolicę. Tam oczywiście postoicie, ale postoicie też oczywiście na 1 maja w samym centrum, czy chociażby na ulicy Tarnowskiej. Korków będzie przybywać.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze.
10: W pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków Ratownik i Nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. Armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
9: Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza.
11: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
9: Wszystko przez przymrozki, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel-Żyła. Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości.
12: Raczej pozytywnie. Fajnie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
9: Mówił Pietuszewski, między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.
13: SK Kielce News.
8: Zapraszam, Wiktor Jakmiecik. Kolejna ofiara czadu w regionie, tym razem przez zatrucie życie stracił 60-latek z powiatu pińczowskiego. Strażacy apelują, czujki potrzebne są przez cały rok.
14: Jedyną możliwością stwierdzenia obecności tlenku węgla w mieszkaniu jest posiadanie czujniku tlenku węgla.
8: Mówi Marcin Bajor z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Rowerowa rozgrzewka przed Geofestiwalem startuje już 9 maja o 11 z Kieleckiego Rynku. Do pokonania jest rekreacyjna 5-kilometrowa trasa z metą w ogrodzie botanicznym. Do wydarzenia może dołączyć każdy chętny.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: W Radiu SK!
9: Tu SK, 2 minuty po 15. Jonathan, PZ i Liwka obejmują nas swoim hitem Obejmuje Noce. Później Thomas Gray, Dua Lipa i Ruel. No i my oczywiście będziemy z wami przez to całe popołudnie. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie!

0: Ten numer spokojnie mógłby wyjść z fabryki hitów Harry'ego Stylesa, ale wyszedł od Ruela. Don't Say That. Gramy wam w Radiu SK 14 minut po 15 w poniedziałek. Dzień dobry, pięknie witamy, Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek, no właśnie, a propos Harry'ego Stylesa.
0: No to nowy tydzień zabawy o tego gentlemana, konkretnie o koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie w komplecie lot, hotele i bilety.
1: W zeszłym tygodniu walka toczyła się po 15, ale w tym tygodniu nieco zmieniamy i zapraszamy was na te emocje po 16, a to oznacza, że jeszcze na spokojnie możecie wejść na sk.pl i oczywiście jak to u nas zwykle za darmo zgłosić się do tego konkursu.
0: Tutaj snop światła, reflektory sceniczne były skierowane na Harry'ego Stylesa, ale teraz od razu je przekierowujemy na was i na waszą majówkę. Mam prowokacyjne pytanie.
1: Tak.
0: Czy u kogoś majóweczka jeszcze trwa?
1: Ach, marzenie, żeby tak jeszcze potrwała. Taka piękna pogoda.
0: Być może ktoś to marzenie aktualnie z was spełnia. Zapraszamy serdecznie. Pochwalcie się albo zdjęciem, albo opisem tej majówki, która, przypomnę, jeszcze trwa. My będziemy dzielić się z całą resztą nas, wszystkich w Polsce, całą resztę pracującą. 6644023302 tu SMS-owo.
1: Albo głosóweczki na eskowym messengerze.
0: A do wzięcia elementy naszego popołudniowego merchu, a zatem kolekcji ubrań Pirowski Pawełek we współpracy z Warsaw Saints.
2: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie extremekids.pl.
2: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: I po reklamie.

0: was numer Beautiful People, a na zegarkach 28 minut po 15. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Pytamy, czy są jeszcze miejsca w Polsce, w których tak jak majówka się rozpoczęła, tak trwa nadal?
1: No właśnie, jak w SMS-ach, bo ja nie zaglądałem jeszcze. Wiem jak w głosówkach.
0: Proszę pana, cudownie. Paweł ze Świdnicy pozdrawia serdecznie. U niego majówka, jak pisze, dopiero się rozkręca. Kolejna wiadomość, czy majówka trwa? To dopiero pytanie. Działeczka, grill i są zimne napoje i tak jeszcze przez tydzień.
1: No proszę, a w głosówkach na eskowym Messengerze jednak ludzie pracujący, tacy jak Żaneta.
2: Kochani moi mili, no przesyłam wam tylko wspomnienia z mojej majóweczki. Było pięknie nad wodą i była pyszna, pyszna rybka. Na dzisiaj już niestety w pracy, także pozdrawiam wszystkich pracusi.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale w planach muzycznych na popołudnie w Radiu SK są numery zdecydowanie majóweczkowe, więc wystarczy zamknąć oczy, włączyć głośno muzę i majóweczkę.

0: to też nasz mały radiowy rytuał, ten numer na naszej antenie. Ritual od Tiesto i Jonas Blue, z nimi także Rita Ora, a na zegarkach 25 minut przed 16.
1: Zaglądamy na nasz eskowy messenger, tam wasze głosóweczki rządzą. U Ani dzisiaj co prawda wolna majówka, ale z takim nietypowym pomysłem na nią, posłuchajcie.
2: Dziś, po wyprawieniu własnego dziecka do szkoły, spędziłam dzień z mamusią. Wiecie, jakie to jest uczucie? Może pamiętacie, nie wiecie, jakie to jest uczucie, kiedy mama zabiera na kawę i lody? Właśnie, taki powrót do przeszłości miałam. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. Więc wracam właśnie odebrać dziecko ze szkoły.
0: Przestraszyłem się tego pierwszego zdania po wyprawieniu dziecka. Jezus Maria.
1: Tak, dziecko się wyprawia, mój drogi.
0: Naprawdę?
1: No nie masz, nie wiesz.
0: Nie
1: no.
0: Tylko dzieci się wyprawia, ale dzieci jakoś inaczej jednak, na całe szczęście, bo przeżyło. Miu i Zalia za moment po przerwie.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
13: Gorąco.

0: KFC.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No,

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słaby

0: ten numer wraca do nas niczym viral po występie Justina Biebera na Coachella. Tu z Nicki Minaj, Beauty and the Beat, na zegarkach 5 minut do 16.
1: I za chwilę newsy Westy, no a później po 4 rozpoczyna się walka o bilety na koncert Harry'ego Stainsa w Amsterdamie. Zapewniamy przelot, nocleg, no i oczywiście same bilety.
0: Was zapraszamy na sk.pl, bo tam możecie zgłosić się do zabawy.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: plus jeden gratis oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Wyobraź sobie teatr, w którym zamiast kurtyny unosi się gorąca para. Wyobraź sobie sauna mistrzów, którzy władają ogniem i powietrzem. Sauna Cup powraca do Binkowski Resort. To nie jest zwykłe saunowanie. To porywające show, muzyka i choreografia. Wszystko to w monumentalnej saunie Panorama, trzeciej największej w kraju. Poczuj żar rywalizacji i magię spektaklu w sercu Gór Świętokrzyskich. 16-17 maja. Sauny Świętokrzyskie Binkowski Resort. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
9: Ja? Nie.
8: Jak to?
9: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Oj, nieciekawą sytuację mamy na kieleckich ulicach.

0: drodzy kierowcy, korkują się niemalże całe Kielce, nie jest dobrze. Jeśli możecie, to po prostu rezygnujcie z podróżowania samochodem, bo w centrum i na jego obrzeżach bardzo dużo się dzieje cierpliwości.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Agresor z Poznania już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla maltańskiego. My od razu łączymy się z naszym poznańskim reporterem na linii, Paweł Adamczewski.
3: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem.
2: Adwokat od trumny na kółkach, poszukiwany listem gończym, Paweł Kozanecki, został skazany na 1,5 roku więzienia za to, że w 2021 na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Wczoraj zakończyła kolejny cykl chemioterapii, dziś podeszła do matury. Mowa o 17-letniej Zuzannie, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdawała egzamin dojrzałości.
4: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
2: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka Uniwersyteckiej Jedynki. Przed Zuzią kolejne egzaminy z matematyki i angielskiego, a odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu znajdziecie na sk.pl.
1: SK Kielce News.
0: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Kielce stawiają na błękitno-zieloną infrastrukturę. MZD ogłosił przetarg na dokumentację budowy podziemnego zbiornika retencyjnego przy rondzie Giedroycia.
5: Ta woda, która spływa z dachów, z placów, z dróg, ona zostanie zatrzymana w miejscu opadu, a to z pewnością zminimalizuje ryzyko lokalnych podtopień.
0: Mówił rzecznik MZD Marcin Januchta. Bezpłatna mammografia oraz diagnostyka HPV dla kobiet to oferta Białej Soboty w Kieleckim Centrum Onkologii. Akcja rusza 9 maja o godzinie 9.
6: A jak wrzucać na luz, to z Edem Sheeranem, jego Azizam za moment otworzy muzycznie 16, potem Bibi Rexa, Oscar Sims i Morandi. No i przypominamy, w tej godzinie walka o Harry'ego Stylesa, o jego koncert w Amsterdamie, a ten na pewno będzie wasz. Pięknie zapraszamy i witamy, tu Pirowski.
7: Pawełek, dzień dobry.

0: Angels od Morandiego. W Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Pięknie witamy porą popołudniową w Radiu SK, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A na naszą antenę wskakuje Magda, która ma wspaniałe plany wobec swojej chrzestnej Zuzi. Dzień dobry, Magdo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Te plany,
3: chrzestni?
0: Które...

0: prześnica. To jak... moja prześnica.
1: No tak właśnie powiedziałem, czy usłyszałaś coś innego?
0: Nie, chrzestna. Chrzestną. Ja jestem chrzestną Zuzi.
1: Najmocniej cię przepraszam. Oczywiście masz rację, jesteś chrzestną Zuzi, czyli Zuzia jest twoją chrześnicą.
0: Tak jest.
1: Jezu, strasznie.
2: Brawo, Kierowski.
1: Strasznie trudne te relacje rodzinne, muszę wam powiedzieć, jak na tę porę. Droga Magdo, ale na całe szczęście, Zuzia, to wiemy, jest fantastyczna i przy okazji, no, można by powiedzieć, smaży cholewy do Harry'ego Stylesa. Za co ona go tak lubi, powiedz?
0: Myślę, że za wszystko, za jego koncerty, za show, za jego ubiór, no za całokształt.
1: A za co ty najbardziej kochasz Zuzię?
0: Za to, że tak podąża za swoją pasją, uwielbia jeździć na koncerty, a jej marzeniem największym jest właśnie ten Harry, żeby go zobaczyć na żywo.
1: Kiedyś był taki film, kiedy Harry poznał Sally. Życzymy, żeby teraz Harry poznał Zuzię, a to może stać się dzięki tobie. Za kilka minut uruchomimy, droga Magdo, quiz, który będzie związany z Harrym Stylesem i Amsterdamem też. I trzymamy kciuki za twoją maksymalną liczbę dobrych odpowiedzi i punktów, bo to sprawi, że Zuzia będzie mogła znaleźć się na koncercie Harry'ego. Czy wchodzisz w tę grę?
0: Tak, oczywiście.
1: Dzwonimy
0: próbuję.
1: Za kilka minut. Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Miau.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: I po reklamie.

0: Aha, aha, Tate McRae i jej Greedy.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Na zegarkach 28 minut po godzinie 16, a na antenie witają Pirowski
2: i Pawełek, dzień dobry.
0: Witamy was, witamy Magdę, która dzisiaj walczy o bilety na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie dla swojej chrześnicy Zuzanny. Magdo, witamy cię ponownie.
3: Halo, hej!
0: No, fantastycznie, że jesteś. Madzia, zaktualizowałaś wiedzę z popkultury Harry'ego Stylesa i Amsterdamu w ostatnich minutach?
3: No zobaczymy, czy Zuzia mi wszystkie informacje dobrze sprzedała.
0: Oby, oby. Magda, trzymamy kciuki. Twoje zadanie to odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań, oczywiście poprawnie. Za każdą dobrą odpowiedź dostaniesz punkt. Jeśli udzielisz odpowiedzi złej, wówczas będziemy musieli przeczytać tę poprawną

0: To zabierze ci cenne sekundy. Odpowiadasz tak lub nie, a zegar włączymy po tym, jak przeczytam pierwsze pytanie. Czy zasady są jasne?
1: Tak jest.
0: Doskonale. Magda, a zatem pierwsze pytanie. Czy Harry Styles wygrał brytyjską edycję programu X Factor?
2: Tak albo nie?
1: Nie.
0: Dobrze, czy w Amsterdamie rower jest jednym z głównych środków transportu?
1: Tak.
0: Dobrze, czy Dawid Kwiatkowski został artystą roku na tegorocznej gali On Air Music Awards?
1: Tak.
0: Nie, artystą roku został Oskar Sims, czy w słowie am... Magdo droga, udało mi się przeczytać trzy pytania i udało ci się odpowiedzieć na trzy pytania. Dziękujemy ci pięknie i liczymy liczbę poprawnych odpowiedzi.
2: To były dwie poprawne odpowiedzi, więc dwa punkty zapisujemy na twoim koncie. Będziemy oczywiście codziennie do czwartku po 16 sprawdzać, jak inni sobie poradzą z tym quizem. Jeżeli będziesz najlepsza, to lecisz do Amsterdamu. Na ten moment mamy dla ciebie winyl Harry'ego Stylesa, jego najnowsza płyta Kiss All The Time Disco Occasionally.
1: Super, dzięki.
0: Bardzo dziękujemy, gratulujemy ci, Magdo, bardzo pięknie. Trzymamy kciuki w twoim imieniu, żeby nikt w tym tygodniu nie okazał się lepszy, a za wszystkich, którzy będą brać udział w naszej zabawie, trzymamy kciuki, żeby oczywiście byli jeszcze lepsi.
2: No i gramy z tej najnowszej płyty Harry'ego Stylesa, Aperture.

0: biegnie lato. Kiedyś stygł grill, ale potem prawo się zmieniło. Kuba i Kuba.
1: Na balkonie to zupa zwykle stygnie, jak musi się schłodzić, prawda?
0: 23 minuty przed godziną 17, z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. Tutaj Kacper słusznie zauważa, że dużo o maturach dzisiaj się mówi, ale są też inne ważne tematy.
2: Otóż mówią dzisiaj o maturzystach, no dobrze, ale pamiętajmy też o komunistach. Czyli dzieciak komunijnych. Dzieciaki, zwracam się do was. Pamiętajcie, te koperty, co dostajecie, to od razu do kieszeni. Nie dawajcie rodzić, no bo skończycie jak ja. Z niczym. Pozdrawiam, Kacper, lat 36.
0: Święte słowa. Weźcie je sobie do serca. Do kieszeni.
1: Do kieszeni. Radio SK.
3: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video. Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Wybieram Aldi, bo

0: i nie ma lipy.
1: Hej, to był mój tekst.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
3: I po reklamie.

0: Can't Deny It to Jazzy w Radiu SK na zegarkach 5 do 17.
1: I za chwilkę wesce oczywiście newsy, a po 5 no czekamy tutaj na audiencję z Pirowskim.
0: To prawda, jedzie już do nas na lektyce pani

0: Jadzia, jedyna gwiazda w Polsce. Mamy nadzieję, że zaszczyci nas także w poniedziałek.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
8: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
7: Dołączasz?
9: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 lat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Dużo dzieje się na kieleckich ulicach. Nieźle nam się kurkuje oczywiście ulica Łódzka, 1 Maja, Jesionowa czy chociażby Aleja Solidarności. Oczywiście postoicie w samym centrum na ulicy Krakowskiej, Pakoszy czy Tarnowskiej.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Zbliża się 17. SK News, Jakub Krzyżak. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu, bo wyciek nastąpił po 9:00, przekazał dyrektor CKE.

0: Robert Zakrzewski.
1: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
0: Więcej o tej sytuacji piszemy na sk.pl. Mamy tam też dla Was odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu. Zielona Góra bez motoambulansu. Konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia został unieważniony, bo do przetargu nie stanęło pogotowie z Gorzowa.
2: Wymaga to zmiany planu zabezpieczenia województwa, czy będą to dwa ambulanse w województwie, czy zostanie jeden w Zielonej Górze. Trudno nam się jest do tego odnieść. Czekamy na decyzję.
0: Mówi Marcin Gałecki, rzecznik wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Nie jeden, a co najmniej trzy, a nawet cztery bobry żyją w Morskim Oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło rodzinę. Bobry występują też niżej w Tatrach, w rejonie Palenicy Białczańskiej.
3: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką miodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych. No i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
0: Mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Teren Morskiego Oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego ludzie nie ingerują w to, co się dzieje w przyrodzie i w plany bobrów.
4: SK Kielce News.
5: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Po języku polskim czas na matematykę. We wtorek maturzyści zmierzą się z królową nauk. Jak nastroje?
6: Myślę, że nie ma sensu się stresować. Teraz to już na żywioł iść.
7: Jakiś stres jest, ale myślę, że po otrzymaniu arkusza to minie. I przeraża mnie ta matura.
5: Początek egzaminu o 9:00. Będzie bezpiecznie, ekologicznie i zielono. Przy żłobku samorządowym w Chęcinach powstanie nowoczesny plac zabaw.
8: Będzie służył do rozwoju dzieci ruchowego, sensorycznego i emocjonalnego również.
5: Mówi burmistrz Chęcin Robert Jaworski.
4: Rzuć na luz!
9: W Radiu SK.
10: Po 17:00, już za moment, do usłyszenia, między innymi Velvet, będzie PZ, Matajka z bałaganem, Calvin Harris z Dua Lipą, ale zaczynamy Alexem Warrenem i jego Fever Dream. To na początek tej godziny. Tu Pirowski.
11: Tu Pawełek, dzień dobry.
10: Dzień dobry.

0: Chemistry od Velvet w Radiu SK Kwadrans po 17. Pięknie witamy w popołudniowym programie. Skoro pojawił się Velvet, to niech pojawi się głos jak aksamit. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan
2: dzień
0: Pawełek.
2: Dobry, dzień dobry.
0: I
2: no
0: ten
2: i
0: trzeci.
2: Oczywiście Pirovs.
0: Dzień dobry, pięknie witamy. Skoro pani Jadzia zaszczyciła nas swoją obecnością, aha, to chyba muszę wszystkich poinformować, że dzisiaj pani Jadzia kaszle prosiła, żeby to powiedzieć i jej wybaczyć, gdyż uczulenie spowiło panią Jadzie w takim oto stanie.
2: A może ty się dymu z grilla nawąchałaś za dużo?
1: Przecież już byłam od środy chora.
0: Aha, no to chora, no. Czy uczulona w końcu?
1: Ja nie wiem, czy jestem uczulona,
0: pani
1: czy
0: Jadziu,
1: chora.
0: No to lepiej, żeby się pani dowiedziała, gdyż no jak nas położy, to jakby to powiedzieć...
1: Będziemy wszyscy leżeć.
0: Jasne, szkoda, że nie na jednym łóżku. Boże, pani Jadziu. No takiego...
1: Przepraszam.
0: Nie, no, proszę się tak. Absolutnie nie przejmować. Jezus Maria. Pani Jadziu, nie wiem, co pani zrobiła, ale czuję się niedysponowany aktualnie.
2: Zakładamy szpital tutaj?
0: 664 402 302. Zapraszamy na zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
2: Ja już jestem przygotowany, przedmiot w ryjku mam, a Jadzia jest gotowa wykaszleć wam podpowiedź.
1: Trzymamy w portfelu?
2: Trzymamy w portfelu.
0: Trzymamy
2: oczywiście.
0: W portfelu, rzeczywiście. Zapraszamy serdecznie. Was też trzymamy już na łączach. 664-402-302. Dzisiaj do wygrania bluza z popołudniowego merchu Pirovski, Pawełek i Warsaw Saints.
2: Dzień dobry.
3: Halo.
2: Cześć, cześć. Tu Radio SK, Pirovski, Pawełek i pani Jadzia.
3: Tak, tak. Słuchajcie, nie słyszałem podpowiedzi, mogę jeszcze raz.
0: Pani Jadziu, poprosimy.
1: Trzymamy w portfelu.
0: Trzymamy w portfelu.
1: Przeważnie.
3: Czy to jest plastikowe?
2: Jest to plastikowe, potwierdzam.
3: Czy jest to karta płatnicza?
0: Karta płatnicza, niestety nie, ale dziękujemy ślicznie za tę podpowiedź, bo rzeczywiście z różnych rzeczy, które trzymamy w portfelu...
2: Już nam się zawęziło do plastiku, prawda?
0: To prawda. Pani Jadziu, a kiedy użyła ostatni raz pani tego przedmiotu? Może to naszym ludziom pomoże?
1: Na poczcie, jak odbierałam awizo.
0: Pani Jadziu, co
1: naprawdę ci powiedziałam.
0: No ja wiem, ale zastanawiam się, które słowo to było śmieszne, awizo czy poczta? Kochamy panią, pani Jadziu.
1: Ja was też.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: I po reklamie.
6: Bez

0: cały czas. Moglibyśmy słuchać Oskara Cymsa, ale wiemy, że lubicie różnorodność, więc gramy różnorodnie na naszej antenie 29 minut po 7.
1: Witają was Kiroszki, Pawełek i pani Adzia.
0: Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce.
1: Tak, zabawa co Pawełek trzyma w liku. Jak słyszycie, przedmiot mam. Szukamy odpowiedzi na to, co to takiego. Dzwoncie 664 402 302.
0: A panią Jadzie poprosimy o przypomnienie kategorii.
2: Nosimy w portfelu i jest plastikowe.
0: Nosimy tak. w portfelu.

0: portfelu jest plastikowe i w pierwszej rundzie powiedziała pani Jadziu, gdzie pani użyła ostatni raz tego przedmiotu.
1: Na poczcie.
0: Na poczcie, to może być cenne przy odbiorze Avizo. Zapraszamy serdecznie. Telefon jest wasz, 666-442-302.
2: Nasza limitowana bluza do wyrwania, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
3: Dla pewności zapytam.
0: Proszę bardzo.
3: Czy na tym plastiku jest nasze imię, nazwisko i PESEL?
0: Znaczy, nie wiem czy wasze, ale widzę tam Pawełka.
2: Moje, jest moje imię i nazwisko, czyli Pawełek i tak jest mój PESEL, tak.
3: No to jest to dowód osobisty.
0: Pani Jadziu,
1: brawo, jest to dowód osobisty.
3: Dziękuję.
0: Gratulacje.
2: A jak masz na imię, jeszcze nam zdrać?
3: Waldemar. Który kiedyś wybrał... Był u was z Rzeżuchą przed świętami wielkanocnymi.
0: Jezu, Waldemar, to ty!
3: Niesamowita
0: tak, sprawa. Ty wiesz, że Rzeżucha wciąż rośnie? Już zajmuje około 4 hektary?
3: No to pewno,
2: rośnie jak szalona.
3: Trzy razy ścinałem.
0: Waldemarze, dziękujemy ci bardzo pięknie.
3: Dziękuję również.
0: Gramy dla was. Wszystkie hity na czasie. Waldemarowi wysyłamy naszą bluzę. A to Talk to You już teraz w Radiu SK. Za moment Mariah Carey, ale w nieoczywistej formule.

0: Wspomnienia odblokowane. I za to kochamy Radio SK, że gra takie numery. Mariah Carey, Busta Rhymes, I Know What You Want. Na naszej antenie 21 minut przed 18.
1: I ten hit pojawił się nieprzypadkowo, bo mamy w tym momencie przyjemność to ogłosić. Busta Rhymes oficjalnie dołącza do line-upu festiwalu Rap Stacja. On już niebawem w Sławie. Niezwykły festiwal na plaży, nad jeziorem. Bardzo klimatyczny.
0: Mocno raperski.
1: Zaprasza was oczywiście Radio SK w line-upie. Także Oki, Bedoes, Whiteyor, PZ, Japson, Gibbs, Kizo. No wszyscy, którzy liczą się w rapie, tam są. 8-11 lipca. Na pewno jeszcze w SC będziemy mieli dla was sposoby, by tam w Sławie się na tym festiwalu znaleźć.
0: I z całą pewnością informacje będą pojawiały się na naszej stronie sk.pl. Jeśli chodzi o te muzyczne, zapodajemy wam je już teraz. Somber, Back to Friends. Wracamy z tym numerem po przerwie.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin.

0: Mr. Know It All, czyli Teddy Swims. Na antenie Radia SK na zegarkach mamy teraz 5 minut do 18. Pirowski i Pawełek, zapraszamy na jutrzejsze spotkanie punktualnie o godzinie 15. Ale zostańcie dziś z Radiem SK dłużej, bo fantastyczny dżentelmen i czarodziej słowa będzie z wami.
1: I niespodzianki. Nawet ci nie dałem dokończyć.
0: Ale ja nawet nie mówiłem o tobie, Łukasz.
2: A ja popsuję tę niespodziankę. Łukasz będzie miał bilety na matę i to pierwsze w tym tygodniu.
0: Naprawdę?
2: A, niespodzianka zepsuta.
0: No to zostaniemy dłużej. Zapraszamy, bądźcie z Łukaszem.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów, małych

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Wyobraź sobie teatr, w którym zamiast kurtyny unosi się gorąca para. Wyobraź sobie saunę mistrzów, którzy władają ogniem i powietrzem. Sauna Cup powraca do Binkowski Resort. To nie jest zwykłe saunowanie. To porywające show, muzyka i choreografia. Wszystko to w monumentalnej saunie Panorama. Trzeciej największej w kraju. Poczuj żar rywalizacji i magię spektaklu w sercu Gór Świętokrzyskich. 16-17 maja. Sauny Świętokrzyskie Binkowski Resort. Bilety znajdziesz na basenytropikalne.pl.
8: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
9: Ja? Nie.
8: Jak to?
9: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Na kieleckich ulicach jeszcze, moi drodzy kierowcy, możecie postać, czy to w centrum, czy przy trasach wylotowych z naszego miasta. A co w pogodzie w Kielcach? Dziś do końca dnia będzie słonecznie, temperatura w okolicach 20 stopni, jutro nawet 26 i bez deszczu.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Jest 18, SK News, Jakub Krzyżak i na początek Niemcy. Informacja z ostatniej chwili. W centrum Lipska samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Na miejscu trwa akcja służb. Przenoszony przez gryzanie wirus na pokładzie wycieczkowca. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci trzech pasażerów statku. Płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował

0: Maksymalnie 6,49, za diesla zapłacimy 7,31.
1: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
0: Ocenia ekspert od rynku paliw Dawid Czopek. Jak na razie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja.
2: SK Sport News.
0: W piłkarskiej Ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31 kolejki. Za godzinę mecz 11 Radomiaka z 15 Lechią Gdańsk. FC Barcelona może sobie w niedzielę zapewnić kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Być może przed Robertem Lewandowskim ostatnie El Clasico w karierze. Obecnie Barcelona ma 11-punktową przewagę nad Realem Madryt. Stefan Horngacher wraca do Polski. Taką informację podał Polski Związek Narciarski. To nie oznacza zwolnienia Macieja Maciusiaka z roli trenera polskiej kadry, bo Austriak zajmie się koordynacją całego systemu szkolenia.
2: SK Kielce News.
3: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Kierowcy w Kielcach muszą przygotować się na zmianę. Od jutra rusza remont ulicy Warszawskiej na odcinku od Jaworskiego do Ronda Geodetów. W miejscach prac przejedziemy tylko jednym pasem. Bezcenni i z mega psychiką. Tak o strażakach w dniu ich święta mówią mieszkańcy Kielc. Służba to dla nich coś więcej niż praca.
4: Sama osobiście mam przyjaciela, który kiedyś był strażakiem i opowiada, że to, co zastają czasami na miejscu, to jest po prostu straszne, więc no cóż można powiedzieć. Dziękujemy, że jesteście.
3: Świętujcie bezpiecznie.
2: Impreska. Impreska.
5: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Zabieramy Was na najlepsze imprezki tego sezonu. Już za chwilę ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Jest jeszcze jedna świetna informacja. Poniedziałek już prawie zaliczony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Powrót po majówce to rzeczywistości zaliczony, także słuchajcie, gorzej już na pewno nie będzie, teraz już będzie z górki. I takie relaksujące hity na czasie, na dobry wieczór, Coldplay.

0: Shawn Mendes w Radiu SK. To są hity na czasie, na dobre zakończenie poniedziałku. 11 minut po godzinie 18. A my wam możemy załatwić dobre rozpoczęcie sezonu koncertowego. Tylko w Radiu SK takie rzeczy. Mamy podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. To już 15 maja i to będzie wielkie The Best Of. Mata zagra wszystkie swoje największe hiciory. Na przykład ten, w którym o maturze śpiewał.
1: 10 godzin do maturki, baby. Co ma być, to będzie. Bałem się tygodnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: I tak z ciekawości, słuchajcie, sprawdziłem, ile Mata miał na maturze. Okazuje się, że on wcale się nie uczył aż tak źle, nie był aż takim buntownikiem, jak się może wydawać. Miał 87% z matmy i 90% z polskiego. Ale przypomnę, o Radiu SK też Mata nawijał.
2: Nie, jak już to przesłuchałeś, bez kich gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20, jak ja.
0: I jeżeli wy też nie możecie się oprzeć gorącej 20 i biletom nam koncert Maty PGE na PGE Narodowym 15 maja, no to wpadajcie na SK.pl, bo przez cały ten tydzień rozdajemy wam te zaproszenia. Dużo ich dla was mamy o różnych porach dnia. SK.pl, tam darmowe zgłoszenia. A ja już za chwilę kogoś z was wyślę na ten koncert. To jest właśnie Radio SK. Aleksandra Stan już teraz.

0: Candy Dust i Harris. To jest Radio SK, tu się zaczynają wszystkie hity i najlepsze imprezkowe wspomnienia. Razem ze mną teraz Wiktoria. Cześć Wiktoria.
1: Dzień dobry.
0: Prawdopodobnie jedna z największych fanek Maty na świecie, że to się zgadza.
1: Zdecydowanie.
0: Który kawałek lubisz najbardziej, którego słuchasz od podstawówki? Chwal się wszystkim.
1: 100 dni do matury, kibicuję mnie od podstawówki.
0: I ty się identyfikujesz z tymi słowami, uwaga. Nie, czekaj, nie włączyłem. O, teraz będzie Mata. O, uwaga.
2: Bałem się tygodnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: Ty też się bałaś. I jak się teraz czujesz? Opowiadaj wszystkim, bo Wiktoria dzisiaj napisała pierwszą maturę.
1: Dzisiaj czuję się już super. Cały stres szedł, wszystko ładnie siadło i
0: To ile?
1: Można się cieszyć, nie ma czego się bać.
0: W ile procent celujesz? Bo słyszałem, że Mata to miał 90 na polskim.
1: Może nie tyle co Mata, ale też tyle celuje wysoko.
0: Wow, no to gratulacje, słuchaj. To teraz potrzebujesz czegoś tak na odstresowanie, żeby po tym całym stresie, jak już się te matury skończą, żeby po prostu iść się wyszaleć i o maturze zapomnieć. Zwłaszcza, że zaczęłaś najdłuższe wakacje życia.
1: No, zdecydowanie potrzebuję się odstresować.
0: Słuchaj, to ja już ci teraz tę niespodziankę załatwiam, to odstresowanie, bo już teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja.
1: Jezu. Dziękuję.
0: No proszę bardzo, a kogo byś zabrała, skoro to jest podwójne zaproszenie?
1: Swojego brata Nikodema.
0: No to słuchaj, my już do Nikodema dzwonimy. Czekajcie, mi tu Wiktoria Halo, halo? Halo, halo, czy dodzwoniłem się do Nikodema? To jest Radio SK, Łukasz Zduńczyk. Cześć, Nikodem.
3: Cześć.
0: Gadałem przed chwilą z twoją siostrą, która dzisiaj pisała maturę.
3: Aha, tak.
0: No i ona bardzo lubi matę. Słyszałeś o tym, że ona lubi matę? Czy ty potwierdzasz w ogóle? Czy ona mnie nie oszukuje?
3: Lubi
0: matę.
3: No, lubi.
0: I słuchaj teraz, bo ja przez przypadek się z Wiktorią rozłączyłem, ale już ją tutaj namierzam na antenie Eski, bo Wiktoria chciałaby ci coś teraz bardzo ważnego przekazać. Halo, Wiktoria, jesteś? A, nie ma jeszcze Wiktorii, słuchaj, Wiktoria mi uciekła, ale trzymamy cię w niepewności. Halo, Wiktoria, jesteś?
1: Jestem.
0: No to chwal się teraz bratu, jaką masz niespodziankę.
1: No, zgarniamy bilety na narodowy, na matę.
4: O!
0: Słyszysz to?
1: No.
3: Ale czad. Super. No to jest mocne.
0: Bardzo mocne.
3: Ale za akurat maturę.
0: Jak już będzie po maturze, po najważniejszych egzaminach będziecie się bawić na koncercie Maty.
3: Tak.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę.
3: Super, dzięki.
1: Dziękujemy.
3: Mega.
0: Trzymajcie się, cześć.
3: No, trzymajcie się, pa. Wow.
5: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Jeden ze wszystkich chłopaków ma jasne sportowe buty. No w końcu piłkarz, prawda? Ale ja myślę, że też on jako jedyny z klasy się maturą nie stresował, bo nawet jakby nie zdał, to coś mi się wydaje, że jakoś sobie bez tego papierka poradzi.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No se wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Iban w Radiu SK. Z nami można odpocząć po ciężkim poniedziałku, wyluzować i się tak kołysać lekko. Za 6 minut będzie godzina 19. No to może podsumujmy ten dzień, skoro on już się kończy. Mam pytanie do was. Jaki egzamin dojrzałości dzisiaj zdaliście? I wcale teraz nie pytam o maturę. Ja pytam o egzamin z życia. Każdy z nas codziennie taki egzamin zalicza. No może po majówce wyjątkowo, mimo wszystko udało wam się wstać po pierwszym budziku. Nie dość, że zawieźliście dziecko do przedszkola, to może jeszcze na czas do pracy zdążyliście. Może coś w urzędzie udało wam się załatwić. Ja się wam pochwalę, słuchajcie, że ja się dzisiaj sam osobiście zapisałem na badania medycyny pracy. Nie prosiłem o pomoc mamy ani narzeczonej, tylko sam to zrobiłem. Jestem z siebie niesamowicie dumny. Wy też się chwalcie głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaki egzamin z życia dzisiaj zaliczyliście? Śmiało się chwalcie. A ja za chwilę do was wracam z hitami na czasie.
1: Reklama.
2: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy

0: Skrzydlarni, Milmag, Zbian, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Live and Gun Magazine.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor wybrane rodzaje tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na Twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
7: I po reklamie.
8: Kielce na czasie.
9: Weronika Wawrzyk, już 15 maja na kieleckiej kadzielni Politechnika Świętokrzyska będzie świętować swoje studenckie juwenalia. Na scenie pojawi się bracia Kacperczyk, Fagata, Kac Bałagan oraz Kizo. Mamy dla Was wejściówki, piszcie po nie na kielce@sk.pl i króciutko mi wytłumaczcie, dlaczego właśnie do Was muszą trafić wejściówki na wielkie juwenalia Politechniki Świętokrzyskiej. Jest jeszcze dobra wiadomość dla kinomaniaków. Jeśli podobała Wam się kiedyś amerykańska komedia Diabeł ubiera się u Prady, to teraz nowiutką, świeżutką drugą część możecie oglądać w kieleckich kinach. Koniecznie dajcie znać, jak było.
10: Muzyką się żyje.
11: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i dlatego już za chwilę gram Wam gorącą nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Ale to nie koniec muzycznych niespodzianek w dzisiejszej imprezce. Kiskam, Podryw Roku, Szafi, Rioret de Mar czy Falochrony. Te hity chyba muszą się pojawić 15 maja na PGE Narodowym w Warszawie. To właśnie tego dnia wystąpi tam Mata, a że to koncert pod hasłem The Best of Mata, no to hity tam muszą być. Na koncert zaprasza oczywiście Radio Esca i mamy dla Was bilety, jest ich naprawdę dużo. Szukamy największych fanów Maty na świecie. Zgłaszajcie się na esca.pl, no i słuchajcie Radia SK, bo przez cały ten tydzień zasypujemy Was biletami na Matę. Mata na Narodowym zagra dwa koncerty, drugi dzień później, czyli 16 maja, z zupełnie inną playlistą. 2 miliony ludzi zobaczyły koncert Shakiry. Artystka w weekend wystąpiła na słynnej Copacabanie w Rio de Janeiro. Co jakiś czas organizowane są tam darmowe koncerty wielkich gwiazd. Występ Shakiry dzięki frekwencji przeszedł do historii jako jedno z największych muzycznych wydarzeń na świecie. Artystka wykonała piosenki z ostatniej płyty, ale i największe hity jak Waka Waka czy Hips Online na czele.
12: Impreska. Impreska.
11: Impreska. Egzamin dojrzałości to nie tylko matura. Takie egzaminy mamy codziennie, prawda, Natalia?
13: Ja dzisiaj zdałam egzamin dojrzałości, ponieważ zrobiłam bardzo dobry obiad. W międzyczasie ogarnęłam dziecko i jeszcze zdążyłam posprzątać dom.
11: W imieniu twojego faceta dziękuję. On się musiał nieźle spiąć, żeby w odpowiednim momencie wrócić do domu, jak już wszystko było ogarnięte. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź się w ten płyn lepiej zrobić.

0: Armin van Buuren, ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje na antenę Eski i gra swój set w programie Eska Live Remix. A teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No takiego grubego połączenia to jeszcze nie było, słuchajcie. Ikona popu i chyba jedna z najpopularniejszych artystek na świecie obecnie łączą teraz siły. Madonna i Sabrina Carpenter wypuściły wspólny numer, a po raz pierwszy pokazały go światu na festiwalu Coachella, o którym teraz mówi cały świat. A jak takie dwie wielkie gwiazdy łączą siły, to to jest, słuchajcie, recepta na hit, który podbije playlisty na całym świecie, a my w Radiu SK takie dobre numery wam gramy. Z nami niczego dobrego nie przegapicie. Bring Your Love już teraz w Esce. Dziewczyny z kulturką teraz wam się przedstawią.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy takie hity, które odczarowują poniedziałek i to są dobre numery, że aż Adi się zapytał, co to za numer.
1: O, co to za nowość, bo fajnie brzmi.
0: A to Oscar Matt Kay i coś czuję, że ten numer będziemy grali częściej, a wy się chwalicie, jakie egzaminy z dojrzałości wam się dzisiaj udało zdać, bo egzamin dojrzałości to nie tylko matura. Matura to nic. Mamy trudniejsze sprawy do załatwienia czasami. Daniel w tej sprawie.
2: Dzisiaj zdałem egzamin dojrzałości, ponieważ poszedłem do szefa i załatwiłem sobie urlopik na piątek, czyli czekamy kolejny długi weekend.
0: No brawo, ale prawdziwy egzamin dojrzałości to dopiero przed tobą, bo żona już tam myśli, co ci tam wykombinować, co ci źle zlecić na ten przedłużony weekend.
3: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes.
10: James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: I po reklamie.

I tak nam przyjemnie płynie. Poniedziałkowy wieczór, BTS i gorąca nowość na antenie Radia SK. Za 18 minut 20, czyli to już jest taka pora, że maturzyści pewnie już usłyszeli 20 tysięcy pytań. No i jak tam było na maturze? Ja mam słowa otuchy, nieważne jak wam pójdzie matura, to i tak, słuchajcie, o niczym nie świadczy. Przypomnę tylko historię z 2013 roku. Znany naukowiec, dr Tomasz Rożek, analizował na maturze swój własny tekst i miał tylko 70%. Także słuchajcie, to jest wynik z matury, to jest jedna wielka loteria. Rozwiązywanie zadań maturalnych to trochę jak rozmowa z obrażoną drugą połówką, nie? Domyśl się.

No same problemy z tym ślubem. Taylor Swift w Radiu SK to są hity na czasie. Podobno jest spore zamieszanie z weselem Taylor Swift. Podobno i miejsce się zmienia i data. Początkowo miał być 13 czerwca tego roku, teraz już się mówi o 3 lipca. Na początku impreza miała się odbyć w Rhode Island, teraz mówi się, że to jednak będzie Nowy Jork. I podobno, słuchajcie, jeszcze przyjaciółka Taylor Swift się na nią obraziła, bo Taylor Swift jej jeszcze nie zaprosiła, więc tamta się na nią wkurzyła. To ja się boję pytać, co będzie, jak przyjdzie czas na ustalanie, kto gdzie siedzi, żeby ustalić tak ciocie jedną z drugą, żeby się nie pogryzły. Ale to jest wbrew pozorom dobra informacja, bo to oznacza, słuchajcie, że nieważne ile kto zarabia, jak kto jest sławny, każdy ma te same problemy przy organizowaniu rodzinnej imprezy.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I reklamie.
6: Kielce na czasie.
7: Weronika Wawrzyk, przypominam, że na szybką jazdę możecie codziennie liczyć w strefie E1 Gokart przy ulicy Ściegiennego. Jeśli już tam będziecie, macie możliwość też poskakać na trampolinach albo na przykład wygrać z rodziną w kręgle. Niedaleko, bo w podkiereckim Lisowie czeka na Was masa sympatycznych zwierzaków, które mieszkają w Zoleśne Zacisze, a w kieleckich kinach Diabeł ubiera się u Prady 2. Mamy też coś dla amatorów teatralnych wrażeń. Na scenę Teatru Żeromskiego już wkrótce wraca fantastyczna komedia Szalone Nożyczki i ten spektakl za każdym razem może skończyć się inaczej, więc tym bardziej warto się wybrać.
8: Muzyką się żyje. BDS2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDS-a i Majmecan Ciągle Tutaj Jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio w eskowej rap 20. To charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował, przypomnę, on całą lawinę dobrych wydarzeń, m.in. słynnego rekordowego live'a i zbiórkę Łatwoganga. Czy dziś ten hit będzie na szczycie? Od Was zależy. Głosujcie na sk.pl i słuchajcie Rap 20 w Radiu SK po 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. A w Wiedniu zaczęły się pierwsze próby do tegorocznej Eurowizji. Po raz pierwszy na wielkiej scenie stanęła wczoraj nasza reprezentantka Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Na razie nie można publikować zbyt wielu materiałów z prób. Pojawiło się raptem kilka oficjalnych zdjęć, no i taki mały fragment występu, ale wiadomo, że skupi się on na monumentalnym rekwizycie. Eurowizja już w przyszłym tygodniu, a o wszystkim piszemy na bieżąco na sk.pl.
9: Imprezka.
8: Imprezka. A tymczasem punktualnie godzina 20, no to słuchajcie, teraz już można poświętować, że przetrwaliśmy ten poniedziałek, jakoś wróciliśmy do życia po tej majówce i proszę bardzo, za równy miesiąc kolejny długi weekend. A w Radiu SK już teraz nówka sztuka od BB Rexy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: od dawna to wiem.
1: U nas zawsze najlepsze nowości, nowy hymn męskiego grania. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to najstarszy maturzysta w naszym kraju. Jest o nim głośno już od kilku lat i w tym roku znowu pisze maturę. Pan Józef z Kalisza ma 87 lat, przez ostatnie 2 lata mu się nie udało, ale liczy, że do 3 razy sztuka i tym razem uda mu się zaliczyć egzamin dojrzałości. Tak, wiem, że niektóre kobiety powiedzą, że faceci to nigdy nie dojrzewają, ale trzymamy kciuki za pana Józefa, żeby się tym razem udało. A wy dawajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, jaki dzisiaj egzamin dojrzałości zaliczyliście. Dawajcie znać, tak jak Adam to zrobił.
2: No ja dzisiaj znalazłem pracę, kierowca tira. Jutro na 5 idę do pracy.
1: No to Adam, szerokości życzymy, a wy też się nagrywajcie na Messengerze Radia SK. A ja gram hity na czasie, które zatrzęsą kabiną. Już teraz, dodające energii, Alesso.

0: ale przyjemnie się tego słucha. Taki rozluźniający, miły dla ucha numer. Dobry na wieczór, można odpoczywać. To jest Radio SK. To są hity na czasie, a to nowość od zespołu LOR. Zbieramy teraz wasze egzaminy dojrzałości, które dzisiaj udało wam się zaliczyć. No i Monika się chwali, że ona jest z siebie bardzo dumna. Ona zdała egzamin z życia, bo ona wlała płyn do spryskiwaczy w samochodzie. Mąż dzisiaj w pracy, kontrolka się w samochodzie zaświeciła, więc Monika co? Otworzyła maskę, wlała płyn i załatwione, prawda? Znaczy tutaj będzie tak trochę tak jak z maturą, prawda? Dopiero później się okaże, czy egzamin pozytywnie zaliczony, prawda? Jutro podczas podróży do pracy. Czy przypadkiem olej silnikowy nie został rozrzedzony?
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

0: prowadzący od drogi wojewódzkiej 762, od istniejącej ścieżki, o której wcześniej mówiłem. I ona prowadzi od Jedlicy w stronę Bolmina. To jest o szerokości 2 metrów, gdzie powstanie również punkt naprawy rowerów. Drugi odcinek jest również prowadzący od drogi wojewódzkiej 762 w stronę Wymysłowa Bolminie. Kolejny to jest prowadzący od parkingu pod zamkiem w Chęcinach w stronę Starodroża Siódemki przez tak zwane serpentyny, gdzie powstanie, myślę, że piękny odcinek ścieżki rowerowej, gdzie chętnie cykliści, rowerzyści jeżdżą i to widać każdy weekend, ilu sympatyków roweru tam przejeżdża, bo tam jest urokliwy teren. I tam powstanie również infrastruktura ta wypoczynkowa, jak wiata turystyczna, jak punkt naprawy rowerów. I kolejny odcinek, dość długi, to będzie od miejscowości Wrzosy w stronę granicy z gminą Sopków przez piękną tokarnię. I to będzie też, myślę, że bardzo duża atrakcja. I ostatni odcinek to jest od ronda przy drodze 762 w Chęcinach, prowadzący w stronę Skip, osiedla Skiby, szczególnie tam, gdzie w tym momencie trwa budowa ciągów pieszo-rowerowych, więc to będzie też projekt bardzo komplementarny. Będą się wiązały wszystkie te, że nie będą to oderwane zupełnie ścieżki, tylko wszystkie z tych ścieżek będą połączone już z istniejącymi. I nie ukrywam, że to jest też dla mnie wielki powód do dumy, do radości. Szczególnie, że jest to przedsięwzięcie finansowane ze środków unijnych w ramach projektu Rozwój Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, i to jest w ramach KOF-u inwestycja, i ona jest też finansowana ze środków unijnych, i można powiedzieć, że po podpisaniu umowy ta inwestycja już rozpoczęła pewien proces, bieg, a zakończenie jest przewidziane w listopadzie 2028 roku.
1: SK Kielce News.
2: Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód rozpoczęło działalność w 2010 roku w Kielcach, mieście partnerskim ukraińskiej Winnicy. Organizację tworzy grupa doświadczonych już entuzjastów, dla których Europa Wschodnia stała się ważnym kierunkiem życia. O stowarzyszeniu szerzej opowiada Sylwia Bluszcz.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Sylwia Bluszcz ze Stowarzyszenia Integracja Europa Wschód i będziemy rozmawiać o tym stowarzyszeniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Witam słuchaczy Radia SK.
3: Proszę na początku powiedzieć, czym jest Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód?
4: My, czyli Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód jest organizacją pozarządową, która działa już od kilkunastu lat tutaj, zarówno na rynku lokalnym w Kielcach, ponieważ tutaj jest nasza siedziba, tutaj jest nasze biuro, tutaj jest Centrum Integracji Cudzoziemców, które prowadzimy, oraz punkt informacyjny dla cudzoziemców. Tutaj jest nasze Centrum Aktywności Międzynarodowej, ale działamy na skalę dużo szerszą niż to miasto, ten region i ten kraj.
3: Czym stowarzyszenie się zajmuje?
4: Wspieramy szeroko pojętą integrację państw wschodnich, państw, które są poza Unią Europejską, właśnie z tą Unią Europejską. Wspieramy współpracę ekonomiczną, gospodarczą, kulturalną, edukacyjną poprzez szereg projektów. Tak naprawdę od początku naszej działalności zrealizowaliśmy ich grubo ponad 100 takich projektów, inicjatyw o znaczeniu międzynarodowym, wspieranym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji, przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. No i oczywiście to są oczywiście te najważniejsze projekty, które wymieniłam, ale jest jeszcze szereg mniejszych społecznych inicjatyw. Ciągle pozyskujemy pieniądze z Unii Europejskiej i w ten sposób powstało między innymi nasze Centrum Integracji Cudzoziemców, które było finansowane wcześniej z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. To jest taki duży europejski fundusz, a obecnie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, ze środków Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Proszę trochę więcej opowiedzieć o Centrum Integracji Cudzoziemców.
4: Centrum w zasadzie prowadzimy od 2019 roku. Ono było finansowane z Unii, z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań. Prowadziliśmy to centrum.

0: centrum we współpracy z wojewodą świętokrzyskim. Teraz akurat nasze centrum jest finansowane w ramach projektu INTEURO, program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w regionie świętokrzyskim. Sam program INTEURO to jest nasz autorski pomysł, INTEURO mapa dobrego sąsiedztwa, który realizujemy już od wielu lat i mamy plany na kolejne lata integracji cudzoziemców.
1: Jak ta integracja wygląda?
0: Może, żebyśmy lepiej mogli zrozumieć ten temat, to chciałabym się wesprzeć takim artykułem, na który niedawno się natknęliśmy i to był artykuł Rzeczypospolitej. Biznes czeka niecierpliwie na rządową strategię migracyjną Polski. Poprzez ten artykuł będę mogła pokazać, dlaczego imigranci są dla nas ważni też, dlaczego nie należy ich postrzegać tylko w ten sposób, jak też często przez media są przedstawiani, jako drobni przestępcy, jako forsujący granice, jako zagrażający nam na rynku pracy, ponieważ tak naprawdę na rynku pracy brakuje nam w sensie w Polsce, tak, rąk do pracy. Ten artykuł, o którym wspomniałam, też szeroko opisuje sytuację ekonomiczną poprzez takie badanie, które odbyło się w czerwcu tego roku. To jest badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z którego wynika, że co druga z badanych firm wskazała, że silną albo bardzo silną barierą w jej działalności jest niedobór pracowników. I też na ten temat wypowiadał się Kamil Sobolewski, który jest głównym ekonomistą pracodawców RP. On tutaj zaznaczył, że problemy niedoboru pracowników nie rozwiążą ani zmiany technologiczne, które niesie ze sobą AI, sztuczna inteligencja, ani aktywizacja zawodowa kobiet, ani wydłużenie czasu pracy seniorów, ale tak naprawdę potrzeba nam dopływu świeżej krwi z innych rynków, ponieważ już za kolejną dekadę możemy się borykać z bardzo poważnym problemem i w sytuacji z problemem niedoboru tych pracowników i w sytuacji, w której w Polsce liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie z określonego tam pułapu z 22 milionów, on wskazywał do 13 milionów, to bez imigrantów sobie nie poradzimy, a napływ ten z kolei powinien wynikać z przemyślanej polityki migracyjnej. Z kolei nieodłączną częścią tej polityki jest dobrze zaplanowana integracja cudzoziemców. I my tę integrację robimy tutaj na polu lokalnym. Mogłoby się wydawać, że integracja to są jakieś imprezy, zabawy, ale to jest przede wszystkim stworzenie takiej sytuacji, w której imigranci będą mogli się czuć tutaj dobrze i my jako przyjmujący imigrantów na tym się koncentruje, na tym się ogniskuje nasza energia. Na szeroko pojętej współpracy, integracji, a ta integracja między innymi polega na tym, że
1: poprzez jakie działania ta integracja się odbywa?
0: Skupiamy się głównie na nauce cudzoziemców języka polskiego, ponieważ projekt jest sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te wszystkie świadczenia, pomoce są dla cudzoziemców bezpłatne. Przeszkolimy do końca 2025 roku blisko 1000 cudzoziemców. Jest bardzo duże zainteresowanie u nas w biurze. Ciągle dzwonią telefony na różnych poziomach. Na różnych poziomach języka ta nauka się odbywa. Dzięki temu możemy też łatwiej nam jest aktywizować zawodowo cudzoziemców, bo w dużej mierze tym się zajmujemy, czyli spowodowaniem, żeby śmiało wychodzili na rynek pracy, żeby byli samodzielni i widzimy już od tych ponad 2,5 roku, że czy cudzoziemcy coraz lepiej sobie radzą tutaj, że po prostu są samodzielni.
1: Prowadzicie Państwo też poradnictwo prawne i psychologiczne.
0: Tak, na miejscu mamy psycholożkę ukraińską, bo w zasadzie większość naszych działań, chyba około 90%, skoncentrowana jest na obywatelach z Ukrainy, którzy tutaj uciekli do naszego kraju przed wojną. Oczywiście realizujemy również inne projekty, w których mamy dostęp do psycholożki polskiej, mamy dostęp do porad prawnych. Ciągle jest zainteresowanie tym tematem. Też przez barierę językową trudniej ludziom cudzoziemcom załatwiać swoje sprawy w urzędach, w tym im pomaga prawnik, ale też doradcy, którzy są na miejscu w punkcie informacyjnym u nas przy ulicy Sienkiewicza 78A, bo jeszcze tego nie powiedziałam, gdzie się mieścimy, gdzie pomagamy. I też od razu taka prośba do słuchaczy, czy cudzoziemskich, czy Polaków, którzy mieliby w swoim otoczeniu osobę, która potrzebowałaby wsparcia takiego integracyjnego związanego z legalizacją pobytu, z poradnictwem prawnym, z tłumaczeniem dokumentów potrzebnych później do podjęcia nowej pracy, czy z aktywizacją zawodową, którą dość szeroko prowadzimy, bo partnerem w projekcie jest Wojewódzki Urząd Pracy. Prowadzimy na skalę całego województwa obecnie. Do wszystkich tych zainteresowanych zapraszamy. Wspieramy nie tylko cudzoziemców, wspieramy Polaków. Nasz ten projekt Indeuro przewiduje podniesienie kwalifikacji ponad 400 osób pracujących z cudzoziemcami poprzez organizację cyklu profesjonalnych szkoleń, warsztatów, wymiany doświadczeń. Mówiąc wprost, pomagamy osobom, personelowi, który na co dzień pracuje z cudzoziemcami. Pomagamy im lepiej organizować tą pracę, pokazujemy, jak w łatwiejszy sposób dotrzeć do cudzoziemców i omawiamy wszystkie te kwestie prawne dotyczące legalnego pobytu cudzoziemców. W naszych kursach uczestniczą głównie urzędnicy, są to osoby na ogół pracujące w MOPR-ach, w urzędzie miasta, w urzędach powiatowych, poszkolimy we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. Szkolenia prowadzi dla nich prawnik, jest też psycholog na miejscu i osoby, które są po prostu ekspertami w tych sprawach. Nauczyciele akademiccy, ponieważ w dużej mierze tymi szkoleniami też wspieramy ponad 200 nauczycieli z województwa świętokrzyskiego. Mamy w tym doświadczenie już od kilku lat. Te szkolenia też się cieszą popularnością, ciągle mamy zapytania o tematykę około cudzoziemską, tak możemy to nazwać, więc wspieramy też Polaków.
1: Prowadzicie Państwo również kursy integracyjne, jak one wyglądają?
0: Kursy integracyjne przeznaczone są dla ludzi w wieku od lat 1, w zasadzie do 101, można żartobliwie powiedzieć, ale tak naprawdę prowadzimy je i dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla seniorów, którzy są troszkę zapomniani z różnych względów. Przypominamy o problemie dwujęzyczności. Część obywateli Ukrainy posługuje się językiem ukraińskim, część jeszcze rosyjskim. To rodzi konflikty, często też w najmłodszych grupach rówieśniczych. U nas myślę, że te dzieci czują się swobodnie. Są to zajęcia bardzo, bardzo podobne do tych, które tutaj dzieci w Polsce mają jako dodatkowe. Są warsztaty plastyczne, są warsztaty dziennikarskie, w których nas wspomaga Ludmiła, żurnalistka kijowska. Mamy zajęcia też z aktywności sportowej. Jeździmy oczywiście na wycieczki krajoznawcze. Dzieci dzięki temu lepiej poznają region, lepiej poznają to otoczenie. Przez to też lepiej się tutaj odnajdują, wchodzą w interakcje też ze swoimi rówieśnikami z Polski. Po prostu zapewniamy im tutaj zarówno wypoczynek z jednej strony, ale też dajemy taką solidną podstawę do tego, żeby śmiało stanąć na nogach w relacjach z rówieśnikami. Na miejscu mamy psychologa, on też wspiera te dzieci. No i w taki sposób działamy.
1: A proszę jeszcze powiedzieć kilka słów o Klubie Kobiet. Też Państwo prowadzą.
0: Tak. Oczywiście ja mówiąc o warsztatach integracyjnych wspomniałam tylko o dzieciakach, ale spotykamy się też w gronie i seniorów na wieczornym ciajowaniu zimą, czyli tym piciu herbatki, dzieleniu się z opowieściami o swojej kulturze, wspomnieniami, śpiewaniu piosenek ukraińskich, uczeniu się piosenek polskich, na takiej szeroko pojętej wymianie. Ale też spotykają się oczywiście kobiety. W Klubie Kobiet zajęcia prowadzi nasza psycholożka Olga. Najczęściej jest to kilkanaście osób, które też potrzebują odejść od swoich spraw codziennych, odpocząć trochę od tej opieki nad dziećmi.
1: A jak cudzoziemcy reagują na waszą działalność? Są podziękowania? Są zadowoleni?
0: No tak, to jest największa wartość dodana tej pracy. Usłyszeć miłe słowo, chociaż nie oczekujemy tego tak naprawdę, to na co dzień spotykamy się ciągle z wdzięcznością, ze wzruszeniem. Osoby, które tutaj przyjechały często, jak się mówi, że z jedną torbą, z jedną walizką. Były też takie, które nawet nie miały dokumentów przy sobie, przyjechały z niczym, przyjechały głodne, przestraszone i takie zaniepokojone tym, co będzie. Zaniepokojone swoją przyszłością. I chociaż wszyscy spodziewaliśmy się, że ta wojna szybko się skończy, niestety nadal te działania trwają, jest niebezpiecznie, żeby wszyscy mogli wrócić do swoich domów, chociaż wiele tych osób już powróciło do swoich domów, no to jednak z nami się najbardziej zaprzyjaźnili, tutaj czują, mam taką nadzieję, przynajmniej wiele osób nam mówi, że tutaj mają swój drugi dom, mają bezpieczny kąt.
1: Proszę jeszcze powiedzieć na koniec o punkcie informacyjnym dla cudzoziemców w Kielcach. Jak działa, kto może z niego skorzystać?
0: Z punktu informacyjnego nie ma żadnych ograniczeń. Mogą skorzystać wszyscy cudzoziemcy, mogą skorzystać, tak naprawdę zdobyć informacje też Polacy, którzy dzięki temu będą mogli pomóc cudzoziemcom z ich otoczenia. Pracujemy na co dzień od 8 godziny do 16. Są konsultanci z Nastia, z Ostapem, którzy pomagają głównie wypełniać wnioski legalizacyjne, bo to, co chcę podkreślić, my się zajmujemy cudzoziemcami, którzy legalnie tutaj przebywają na terenie naszego województwa. Żeby legalnie przebywać, muszą mieć podstawę do tego, czyli pracę albo kontynuować naukę. Często jednak przez barierę językową, czy przez też nieznajomość naszej kultury jest im ciężej, chociażby z legalizacją pobytu. My z kolei pomagamy też organizujemy nawigację po urzędach, pomagamy wypełniać wnioski, podpowiadamy, gdzie można zrobić zdjęcie, gdzie można zrobić zdjęcie oczywiście do tych dokumentów legalizacyjnych. Takie prozaiczne kwestie związane z legalizacją pobytu, a moglibyśmy się wszyscy zdziwić, ilu cudzoziemców tutaj jest, bo my już od początku samego centrum, nie od początku działalności stowarzyszenia, ale od początku naszej działalności w temacie integracji cudzoziemców, to już obsłużyliśmy około 7 tysięcy cudzoziemców i chcę też powiedzieć Państwu, że są to nie tylko uchodźcy z Ukrainy, ale są to ludzie z całego świata. My już mamy doświadczenie z obywatelami z 31 krajów.
1: Gratulujemy szerokiej działalności i zachęcamy cudzoziemców, którzy przybywają do Kielc, żeby skorzystali z Państwa pomocy. Bardzo cennej pomocy, szczególnie tej prawnej czy tej psychologicznej, ale też takiej prozaicznej, o której Pani właśnie powiedziała. Nasza audycja dobiega końca. Ja przypomnę, że moim gościem była Pani Sylwia Bluszcz ze Stowarzyszenia Integracja Europa Wschód. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.

0: SK Kielce.
1: SK Kielce.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20.
0: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Już po majówce, ale cały czas pełni energii. Wierzę w to na pewno. Rap 20 zaczyna się właśnie teraz. Ja to Mati Fuczyło, a to już 290. notowanie Rap 20 w historii. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je wybieracie, jak zresztą zawsze zakładam, patrząc na to, jak ciepło było dziś, jak ciepło było w trakcie majówki, że wybraliście same letniaki. Ale czy tak będzie, tego dowiemy się za chwilę. Startujemy w każdym razie już teraz. Mati Fuczyło to ja, a miejsce 20 to Mata i Polozi i Pangea.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
0: 20.

i Kukon, ich nowość pod tytułem Ty Masz, to tym razem miejsce 18 rap 20 i to pierwsza nowość w tym tygodniu. Wcześniej też Quebo na Fide, Zalia i Faust, Nie Ucieknę, to było miejsce 19 i spadek z 16. Zanim przejdziemy do miejsca 17, to powiem wam jeszcze o dwóch kawałkach, które tym razem nie znajdą się w notowaniu, a tydzień temu jeszcze tutaj były. Kazar i Kronkel Dom, ich kawałek Kierunek Paryż w zeszłym tygodniu był na 9, tym razem nie ma go w ogóle. Za to inny kawałek od Gipsa, Podaj mi dłoń, tydzień temu był na miejscu 20, tym razem nie znalazł się w notowaniu. SK.pl, tam możecie głosować i tam możecie przywrócić ten numer do głosowania i do grania.

0: mouth.
1: Wajcior 2115, Palar i ich Bounce. To tym razem miejsce 16, rap 20 i spadek z 11. Co ciekawe, do tej pory nie słyszeliśmy jeszcze żadnego kawałka, który zanotował skok. Mogę wam już teraz powiedzieć, że kolejne trzy są właśnie takimi, które urosły, jeżeli chodzi o ich miejsca. A więc zacznijmy. Miejsce 15 to Żabson i Wiz Khalifa i ich klasyk.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

Nobody Loves You, ale wszyscy kochają ten kawałek. Oki, miejsce 13 i właśnie numer, którego tytuł wymieniłem przed chwilą, to miejsce 13 i skok z 15. Zaraz kolejna nowość, ale zanim zapowiem, co tym razem tą nowością jest, to już teraz mogę wam powiedzieć, że jest inny kawałek, na który można głosować, a są nawet trzy nowości, które pojawiły się na sk.pl. To m.in. Echo, a więc nowość od Maty. Maty, który już bardzo niedługo zagra swoje dwa koncerty na Stadionie Narodowym. My rozdajemy w Radiu SK bilety właśnie na koncert 15 maja, a więc The Best of Mata. Kawałek Echo już czeka do głosowania. Ciekawe, czy zagra go na Stadionie Narodowym, choć zakładam, że może być różnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że 15 maja zagra on największe swoje hity. Jeżeli chcecie zgarnąć bilety, to słuchajcie Eski koniecznie, bo codziennie będzie na to okazja. Chivas to nieodpowiedzialne, to też nowa propozycja do Rap 20, a kolejna to wszystko od Dziarmy. Dziarmy, która ogłosiła ostatnio, że jest w ciąży. Wielkie gratulacje i trzymamy kciuki za piękny rozwój całej tej pięknej historii. A my tymczasem grajmy. Miejsce 12 to nowość Whitechor 2115, Kizo i Palar Rio na żywo. Na ten kawałek trzeba było czekać kilka lat, a kiedy już się pojawił, to przy okazji wspiera fundację Cancer Fighters, więc to piękna historia. Gramy!

0: Śląska Kielce.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.

Było, wracamy do odliczania 20 najlepszych rapowych numerów, które jak zawsze ułożyliście wy i jak widać w trakcie majówki postanowiliście zmienić sporo, jeśli chodzi o kawałki, które tutaj gramy. Będzie sporo zmian pod względem miejsc, ale będzie też sporo nowości. Jedziemy dalej, były już dwie nowości dziś, było sporo zaskoczenia, my lecimy z kolejnymi. Guardian Angel, Ultra Max, Żabson PZ, God Wifi.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak złoty.

0: Uwaga o ratunek!
1: Jak miło, że po premierze ten kawałek cały czas leci w górę. Frascati, Taco Hemingway, Liwka i Zepi Zep to miejsce ósme rap dwudziestki. Wcześniej z kolei Dziewczyny, Jangle Osia i Zuziula i ich kawałek Chce Tak to spory spadek z czwartego na dziewiąte. Teraz jednak przechodzimy do rapera, który nie za wiele mówi o sobie, jeżeli chodzi o wywiady i tak dalej. Bardzo chętnie bym go tutaj zaprosił. Swoją drogą, jeżeli to słyszysz, to zapraszam. Samir, Nie Mogę Spać to tym razem miejsce